0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sporo chmur będzie dziś na Podkarpaciu, a tym samym opadów deszczu. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 15 do 16 stopni. W nocy od 7 do 8 kresek, jutro około 18 stopni. Nieco więcej jest słońca, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rajtana, do tego na dojeździe do Ronda Kurania, a także na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. RCB poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Tragiczny atak w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje jeden z księży. 31-letni Ukrainiec miał wejść w nocy na teren opactwa sióstr benedyktynek. Z kuchni zabrał nóż i zaatakował 5 osób. 3 duchownych i 2 osoby świeckie. Drugi ksiądz jest ciężko ranny. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
9: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
8: Do ataku doszło podczas spowiedzi jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
10: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
8: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. A rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
1: SK2 Sport.
8: Dziś pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Wczoraj kadra odbyła ostatni trening na Stadionie Narodowym. Rywal będzie wymagający. Bośniacy zagrali na tegorocznym mundialu i awansowali z grupy. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczynkę 6-3, 7-6, a w drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Damem. Mecz już jutro.
11: Kto te mecze wymyśla tak późno? Ludzie, tu już się spać chodzi, a nie, mecze się zaczyna grać. No ale dobra, mam jakieś utrudnione zadanie, bo dwóch na jednego i Bośnia i Hercegowina na jedną Polskę. Mam nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Lewandowski podobno w pierwszym składzie, tak czytałem. Pewnie troszeczkę dzisiaj o tym meczu dzisiaj będziemy mówić. Póki co czułe, dzień dobry!

0: To była grupa Lady Punk. Prawie taka jak my, grupa Wajda Jarząbek. Musimy założyć kiedyś zespół, wiesz?
1: Prawie? Co to znaczy, że prawie? No. Czym my się nie różnimy od nich?
0: A czym oni się różnią od nas?
1: No w zasadzie no nie, dwie ręce, dwie nogi. No,
0: zobacz, no dlatego prawie, no. Tylko my nie umiemy śpiewać, oni umieją i grać ładnie na instrumentach. Lady Punk za nami, 10 minut po 6. Dzisiaj piątek, bardzo piękny dzień. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Ostatni dzień... Nie, pierwszy dzień Ligi Narodów.
1: No.
0: Nasi grają, będziemy trzymać za nich kciuki. Niech grają, Lewandowski niech pokaże tym młodym, jak się gra.
1: Chyba, że wiesz, no coś go będzie strzykało jednak. To już ten wiek, że strzyka.
0: Nie strzyka, nie. Strzyka. Jemu nie strzyka, widziałeś jak on ma formę.

0: Ma chłop, jak on haruje, jak on trenuje.
1: No dobra, zobaczymy, dobrze. Zobaczymy, czy, na czyje wyjdzie dzisiaj wieczorem.
0: Jeśli jeszcze też miałbym mówić, co dzisiaj, to dzisiaj jest dzień farmaceuty, tak. Więc przed życiem zapoznaj się z treścią lotki do Johna i do opakowania, bo się z nim skonsultuj.
1: Jeżeli oczywiście znasz numer do niego.
0: Tak, tak. Jest też dzień budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich
1: budowlańców.
0: Wszystkich budowlańców.
1: To będzie taki dobry dzień. Wiecie, to będzie się piątek, dzień budowlańca, to się dobrze składa. Nie wiem, no, cały tydzień za nami, weekend przed nami. Ja już myślę o tym, że za chwilę poniedziałek i trzeba będzie wracać do pracy, prawda? No. To nie jest budujące.
0: Nie jest budujące.
1: To nie jest budujące.
0: Ale czekaj, jakbyś miał w coś budującego iść, to budujące jest to, że jutro na przykład będziesz spał do 10.
1: Budujące jest to, że kończy się miesiąc, a więc niedługo zasilanie podłączą.
0: Dokładnie, czyli piękna, piękna, kochana wypłata.
1: Tak, jest.
0: To jest budujące.
1: Matki Bożej Pieniężnej się zbliża.
0: No.
1: No właśnie, czy są jeszcze jakieś budujące rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić?
0: Tak.
1: To prosimy, dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Coś budującego dzisiaj poprócz. Tak, żeby nas podniosło to na duchu.
0: Tak.
1: Żebyśmy weszli na zupełnie inny poziom, to na trzecie piętro na przykład.
0: Na pewno macie coś w głębi serduszka i na języku, co chcielibyście przekazać. Coś budującego.
1: O, proszę bardzo. Iwona napisała SMS-a.
0: Hej,
1: hejka, kochani, dajcie Romana na drogę, tak rzadko leci. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, o jakiego Romana.
0: Ja też nie wiem, o jakiego Romana
1: ale
0: chodzi.
1: Jak rzadko leci, znaczy, że leń jest, bo już 6:12.

0: jesteś w pracy, to nie ma takiego miejsca jak dom. Nie. No, zapomnij o tym. Na 8 godzin ma zapomnieć.
1: 8 godzin, tak. A po fajrancie zaczyna
0: chodziliśmy na kremówki.
1: Droga do domu, która może być skomplikowana, na przykład jak się zahaczy o kremówki i się wróci w sobotę nad ranem. Na 19 przykład. Minut po 6. Taka godzina, coś budującego w Dzień Budowlańca. Proszę bardzo, budujące słowa dzisiaj padają z waszych ust na antenie. Pierwsze od Oli, słuchamy.
2: Hej kochani, budujące jest to, że w niedzielę czeka nas zarąbisty event, także impreza, jeszcze raz impreza. Oprócz czego budujące jest to, że na pewno dzisiaj będzie piękne słońce, które da nam dużego powera do działania, oczywiście kończącego tydzień i do odpoczynku na leniwy weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: My również. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.
0: Jak to miło po prostu. No tak zaczynać weekend, to się godzi. Pięknie, Ola. Bardzo ci dziękujemy za
1: to. To w niedzielę dopiero ta impreza.
0: Ja wiem, ale ja już teraz dziękuję.
1: A, że słoneczko dzisiaj. Tak. Dobrze, rozumiem.
0: Ja już dziękuję dzisiaj Oli za to, że tak pięknie nam budująco tutaj wszystko wyśpiewała, dlatego, że w niedzielę Ola będzie już tak zbudowana, że może nie pamiętać moich podziękowań. Więc wolę to dzisiaj zrobić.
1: 7268 268 268 to numer. Do nas można się nagrywać na sekretarkę, można nagrać głosówkę na Messengerze. Coś budującego. Jeśli powiecie, no to zagramy na antenie.
0: Kielnia.

0: 26 po 6. Mecz dzisiaj, tak? Polska i Bośnia i Hercegowina. Bez Macedonii. Polska zagra
1: całe szczęście.
0: Cicho. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Prasa dzisiejsza jakby od, żeby brzydko nie powiedzieć, od drugiej strony jakby podgląda, co się jakby na tych przygotowaniach do tego meczu dzieje.
2: Zajrzała przez dziurkę.
0: Zajrzała przez dziurkę paparazzi przygotowani, no. Proszę bardzo. Matty Cash z pokaźnym kartonem pod hotelem.
2: O, proszę.
0: Paparazzi uchwycili dziwne sceny. Z jakimiś kartonami po butach chodzi, jakieś, tu napisali, że bierze sprawy w swoje ręce, że do wszystkiego doglądał, jakiś podejrzany pakunek.
2: I teraz pytanie, jest... co on z tymi pudłami robi, prawda? Czy on je zanosi na zgrupowanie, czy on je ze zgrupowania wynosi, bo jeżeli je zanosi na zgrupowanie, to czarno to widzę, bo to są te pudła, które dzisiaj wieczorem będą obowiązywały na stadionie.
0: Ale Milik nie gra, spokojnie.
2: A Cash się będzie zgadzał, no.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Napady deszczu jeszcze dziś będą towarzyszyć mieszkańcom Podkarpacia. Weźcie parasole ze sobą, jeśli gdzieś wychodzicie. Dziś też przewaga chmura na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W ciągu dnia od 15 do 16 stopni maksymalnie, w nocy od 7 do 8 kresek, a jutro około 18. Przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana oraz Skopisto.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Były prezydent był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Chodziło o dokumenty dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Te zostały znalezione w 2016 roku w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsa podczas przesłuchania zaprzeczał, że dokumenty sporządzał lub podpisywał. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Naukowcy podejrzewają, że nie chodzi o agresję, ale właśnie o zabawę. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.

0: lubię takie utwory, kiedy tak możesz powiedzieć, że zrobiła klimat. Zrobiła klimat. Teraz też będzie klimat trochę inny. Z innych lat, o tak powiem.
1: Był u nas ostatnio pan.
0: No i co?
1: Który robił klimatyzację.
0: A, ale nie, tak.
1: Nie jest to samo, tak? To...
0: Klimat, a klima, to dwie różne rzeczy.
1: Czyli to jedna, nie była zaria. Tak myślałem.
0: Tak, dzisiaj 2013 rok w naszym kąciku odkurzającym.
2: Kampanie, badania, prace oraz szkolenia mają sprawić, że kontrolerzy będą lepiej postrzegani przez pasażerów.
0: I tak pisała 25 września 2013 roku Rzeczpospolita.
2: No i widzicie, wszystkie te pieniądze na kampanię, badania i szkolenia, krew w piach, lata mijają, a kontrolerzy są coraz mniej postrzegani.
0: Tak, to prawda, coraz mniej postrzegani. Ostatnio siedzę sobie koło faceta w autobusie, a on znienacka bileciki do kontroli. Wszystko 2.

0: zdrowia.
1: 11 minut do 7, małe oskarżenia mamy SMS-owe, anonimowe.
2: Czujemy się winni.
1: Dzień dobry się zaczyna ładnie. No.
2: Ktoś nie umie kłamać, jak takim tonem napisał.
1: Dzień dobry, kropka. Panowie, nie zapominajcie o siatkarzach, bo dziś grają półfinał, a wy ciągle o tych kopaczach bez sukcesów. Czas zmienić sport narodowy na siatkówkę.
2: Tak, napisał słuchacz. Tak, ja się z tym zgadzam, chociaż byłem ostatnio w sklepie, siatki już po złoty 20 czasami chodzą.
1: No. Ale siatkówka to coś budującego, bo tam przynajmniej jakieś sukcesy mamy. I a propos, dzisiaj dzień budowlańca, więc prosimy was o to, żebyście coś budującego
2: napiszcie
1: do nas
2: nam.
1: Napisali, albo do nas się odezwali na sekretarkę i takie SMS-y także są.
2: Budujące jest to, że 7, czyli za niecałe 2 tygodnie zaczynam urlop, który jest moją podróżą poślubną. Teraz pytanie, czy napisała to, czy napisał to?
1: Widzisz? To jest ciekawe. Dobra, z ładnych budujących rzeczy jeszcze są głosóweczki na sekretarce.
3: Budujące jest to, że jeszcze tydzień i urlop w Turcji.
1: O, proszę.
3: No i co jeszcze? No. No i wiadomo, pogoda, która się zmieni i w przyszłym tygodniu ma być cieplutko, pięknie i wspaniale. Więc myślę, że to jest bardzo budujące.
2: Tak, to jest budujące.
3: Buziaczki dla wszystkich.
1: I buziaczki są. Buziaczki to dla mnie są najbardziej
2: buziaczki
1: budujące.
2: Buziaczki cementują jak najbardziej.
1: Tak. Słuchamy jeszcze.
4: Budujące to będzie to, że mam urodziny dzisiaj, a jutro będę je obchodził.
2: Życzymy ci w takim razie, drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej ludzi obchodziły twoje urodziny.
1: Ale nie szerokim łukiem.
2: Nie szerokim łukiem. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: Doskonale się bawimy z Jarząbkiem poza anteną, bo już wymyślamy kolejne stwierdzenia na kolejny tydzień.
1: Tak.
0: Do naszej zabawy ściemnia się. To jest zabawa, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia, czy to jest Wajda, czy to jest Jarząbek.
1: A może obaj ściemniamy.
0: Wajda i Jarząbek.
1: Tak, więc wiecie. Dzisiaj po godzinie 7 zagramy sobie w ściemnia się. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 albo Messenger. Jakąś ściemą.
0: Ściemą. No. Jeśli jesteście dobrzy w ściemnianie, to jesteście też dobrzy w rozszyfrowanie ściem. Kto dobrze potrafi ściemniać, pisze jakąś ściemę albo na numer telefonu, albo na Messengera. Jak się przez Messengera zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu.
1: I wiecie, że jak wykryjecie, kto ściemnia, to można zgarnąć stówkę?
0: I to nie jest ściema.
1: I to nie jest ściema, to jest prawda.
0: Więc bądźcie z nami, zgłaszajcie się, zagramy po 7.
1: Stówka na weekend, super sprawa. SK.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dziś termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 15 do 16 stopni maksymalnie. Dziś też uważajcie na opad deszczu. W nocy 7-8 stopni, a jutro maksymalnie 18 kresek. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. A teraz większy ruch na Rejtana, Kopisto, Piłsudskiego i Cieplińskiego. Postoicie i do Sporu na Lwowskiej, a także żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Zbliża się 7. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wcześniej walczył na froncie w Ukrainie, teraz odpowie za atak w klasztorze. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Nie wiadomo, co było powodem ataku. Więcej o tym Michał Rawa.
14: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
15: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
16: Wspaniały ksiądz, nie mogę dojść do siebie.
14: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
13: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie, złożył kondolencje bliskim zabitego księdza i życzył rannym powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca poniesie konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Anguść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
17: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Właśnie ten monitoring pomoże w ustaleniu, co się wydarzyło. A sztuczna inteligencja pomoże pacjentom z chorobami płuc. W Olsztynie testowany jest wirtualny asystent dla chorych. Można z nim kontaktować się przez całą dobę za pomocą specjalnego linku. Trwa nabór pacjentów do pilotażu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Biorą w nim udział także partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
18: SK2 Sport.
13: Niespodzianki w składzie reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany i nowe nazwiska w wyjściowej jedenastce. Pod znakiem zapytania stoi też obsada bramki. Skład poznamy godzinę przed meczem, początek o 20:45. Maja Chwalińska walczy o półfinał turnieju WTA w Singapurze. Polka, rozstawiona z numerem 5, mierzy się z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Obie tenisistki spotkały się wcześniej tylko raz. W tegorocznym Roland Garros Chwalińska wygrała z Mertens, a później dotarła do finału.
18: 7:02. Dzisiaj jakby mecz, to już wiemy. Dzisiaj za chwilę też na antenie będziemy ściemniać. Jarząbek z kawą. Czyż dzień piękniej może się zaczynać? Chyba nie może. Nie, jest dobrze.
19: Może.
18: A czemu lewa moja, a prawa moja?
19: Zaraz się
18: a lewa jego?
19: Zaraz się
18: dziękuję.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Nie było mleka, dając wśród siebie.
18: Jakbym się obudził za godzinę i by mnie nery bolały, jakby mnie ktoś kijem po plecach przeciągnął, to już będę wiedział dlaczego, tak? Dobrze. Dawid Podsiadło na początku tej godziny. Cześć, witajcie. Cześć.

0: udaliśmy się na takie małe rendezvous o 7:11, tak, to też można.
1: A rendezvous czasami kończy się kanapką.
0: Na śniadanie.
1: Też.
0: Na przykład. Też. A propos kanapek, to w ogóle są takie badania, które pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego smakuje lepiej.
1: Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, bo to jest coś takiego, naukowcy to przebadali i to jest tak, jakby mi Wajda zrobił kanapkę z mielonką,

0: to ona, według naukowców, będzie i tak smakowała lepiej niż najlepsza kanapka przeze mnie samemu sobie zrobiona z jakimś, nie wiem, kawiorem, foie gras, czy innymi takimi smakołykami.
1: Czy inną białą kiełbasą z cielęciną.
0: Czy inną białą kiełbasą, tak jest. Czyli wiecie, no.
1: No właśnie. Chodzi o to, że jak sobie zrobisz sam, to nie smakuje tak, jak zrobi ci to ktoś inny.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: No. I wy rozumiecie teraz, o co chodziło w dzieciństwie. Jak wam smakowały kanapki od mamy.
1: No od mamy najlepiej smakowały.
0: No
1: bo
0: oczywiście.
1: Bo to nie była mamina miłość. Znaczy też, ale nie tylko. To nie była tylko miłość, to były badania naukowe. SK2.
0: Ja chciałem powiedzieć, że jako dziecko lat 90.
1: No.
0: Ja doskonale wiem, że jak się posmaruję, to wszystko smakuje lepiej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Może jakieś kochanie jeszcze nie wie, w co gramy. O, no, Zorana.
1: Nie, ale oni wiedzą, tutaj Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, bo kochanie, wiem, w co grasz, oni na przykład śpiewali.
0: Oni tak? wiedzą, że gramy w Ściemnia się?
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: No dobra, no to gramy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: 18 minut po 7. Dzisiaj ściemę będzie odgadywał Mateusz. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Zasady są proste. Mówi coś Jarząbek, mówi coś Wajda, a potem my zadajemy magiczne pytanie, kto ściemnia, i masz 3 sekundy na to, żeby powiedzieć, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy razem. Też
0: bo
1: jest
0: tak
1: taka opcja.
0: Może, zdarzyć, tak?
1: może się zdarzyć, że ściemę puści zarówno Jarząbek, jak i puszczę ja, czyli Wajda. No dobrze. Dobra. Mateuszu, gotowy? Zaczynasz, jak wygrywa, jak
3: gotowy,
1: zgadniesz,
3: gotowy.
1: Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, albo czy oboje ściemniamy, masz stówę. Nie, to nagrody pocieszenia. Gotowy, to zaczynaj. Jarząbek pierwszy.
0: No to lecimy w takim razie, uważaj. Człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies.
1: Dobra, to teraz ja. Język fiński należy do tej samej rodziny językowej, co szwedzki i norweski.
0: Kto ściemnia?
3: Druga osoba ściemnia.
1: Czyli Wajda. Uważasz, że ja ściemniam, że język fiński tak. należy do tej samej rodziny. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Ja ci powiem tak.
1: O, sprawdziło się, że nie.
0: Powiem ci
1: ale
0: tak.
1: poczekaj. Czy, a uważasz, że Jarząbek mówił prawdę?
3: Uważam, że mówił prawdę.
1: Naprawdę? Że człowiek uważasz... ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies?
3: Nie, pies ma więcej.
0: No, no właśnie. Słuchaj, uchem, a nie nosem.
1: Ale poczekaj, powiem ci teraz tak. Były dwie ściemy dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, dwie ściemy.
1: Były dwie ściemy. Ja ściemniałem i Jarząbek ściemniał. No.
0: Bo szwedzki i norweski to języki indoeuropejskie, natomiast fiński należy do rodziny języków uralskich, bliżej mu do węgierskiego.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. A jeżeli,
1: no,
0: chodzi o te, komórki węchowe, ludzie mają ich 5-6 milionów, podczas gdy psy od 125 do 300 milionów.
1: No. No, popatrz, ile się człowiek nauczy. Ale to jest szybko, dynamicznie. Ja wiem, że to
0: no,
1: można
0: ja
1: coś się...
0: 3 sekundy można się pomylić.
1: Tak,
0: no.
1: tak, dobra. Mateusz,
3: no
1: nagrody...
3: Właśnie, jakby było 5, to bym zgadł.
1: Nagrody pocieszenia lecą do ciebie.
0: Też są fajne.
1: Mati, wszystkiego dobrego. Jutro nie, w niedzielę nie. W poniedziałek wrócimy z kolejną ściemą.
0: Tak, weekend będzie obrzasku, a w poniedziałek znowu ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: czyli Niech żyje sztuka. Ewiwa l'arte. Sanach Krzysztof Zalewski.
1: Jakbyście chcieli, to możecie.
0: Możecie.
1: Możecie, a dlaczego by? Nie pozwalamy, nie, pozwalamy.
0: Zawsze możecie wszystko, pamiętajcie, sky is the limit, że tak z angielska powiem.
1: Ale my po kolei musimy, u nas wszystko musi być po kolei, więc jak była ściema, to teraz po kolei będzie co?
0: Będzie kolej, czyli PKP.
1: No, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, bo już po 7:30 będzie się można do nas na żywo dodzwonić i zacząć pozdrawiać. Kogo wam tylko dusza... Ten,
0: dusza
1: przyniesie.
0: Pozdrowi.
1: Dusza pozdrowi.
0: Kogo wam tylko dusza pozdrowi, możecie pozdrowić.
1: Zróbcie tak, żeby u nas było duszno.
0: Dobra,
1: czyli mnóstwo
0: w razie,
1: telefonów.
0: Po 7:30 planujemy odjazd. Bądźcie punktualnie, bo jak się pociąg spóźni, znaczy wy się na pociąg spóźnicie nasz PKP, to nie pozdrowicie.
1: No, no chyba, że my się spóźnimy, ale to jest nierealne.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Od 15 do 16 stopni tyle dziś. Zobaczymy na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Dziś też przewaga chmur i uważajcie na opady deszczu. Z pewnością przydadzą się parasole w nocy. 7-8 stopni, jutro około 18 kresek. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują jeszcze do 9.30.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy. Eski-2 zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Porozumienie Chin i USA w sprawie stabilności strategicznej. Tak spotkanie z Donaldem Trumpem podsumował Xi Jinping. Chiński przywódca mówił o zgodzie w wielu kwestiach, ale nie podał szczegółów. Trump przekonywał, że relacje obu państw są lepsze niż kiedykolwiek. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA chce, by mieszkańcy wiedzieli to do końca roku. Resort przygotował broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., aby wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
18: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
17: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.

0: znaleźć twój ląd.
1: 23 minuty zostały nam do godziny 7. Pora wypuścić nas sygnał i powiedzieć numer telefonu!
2: 726-826-826 albo... tak.
1: To nie, to albo nic. Tylko to. Numery. Dzisiaj PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
2: Już dzwonią!
1: Już dzwonią! Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest
3: dzień
1: dla ciebie?
3: Dobry,
1: słuchamy.
3: Jestem Ryszard. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia. Szczególnie szefa Adama, który do pracy jedzie i słucha Eski 2 w aucie.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Pozdrawiam swoich kolegów ze szkoły Wapiennej 2 w Fruszkowie.
1: Dzięki, oceny dobre masz?
2: Nie, ty jesteś jego kolegą.
1: Dobrze, dobre masz oceny, nie?
4: Tak. Sebastian.
1: Sebastian ma dobre oceny. Następny telefon, o, ktoś się rozłączył. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy się przez telefon, nie przez radio.
2: Raz.
5: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą właśnie z korku do pracy.
2: Dwa, trzy.
1: Korku do pracy.
2: Dobra, mamy
1: pięknie.
2: To.
1: Dzisiaj poszło. Mecz, to w korkach też będą tam biegali, nie? Po tej murawie. Dobra, następny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry, jestem Zbyszek. Pozdrawiam wszystkich w Kompasie, którzy pracują dla Google we Wrocławiu. Miłego dnia. Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa, Google pracują, że Zbyszek wie wszystko.
1: Tu ktoś nie doczekał się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
7: Cześć, z tej strony Małgosia. Pozdrawiam Agatkę, która jest moją córką i największą przyjaciółką. Oraz pozdrawiam prowadzących Radio SK2.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego na weekend. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, tu PKP.
8: Uszanowani panowie, ostatnie pozdrowienia z Las Palmas przysyła Tomek.
1: Czekamy zawsze na ciebie. Dzięki, wracaj zdrowo i szczęśliwie do kraju. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Grzegorz, pozdrawiam moją małżonkę, która jest już w pracy od godziny 6.30 i słucha was cały czas.
1: A ty się byczysz?
9: A ja się byczę, jeszcze mam godzinkę do pracy.
2: Grzegorz, tak zacząłeś te pozdrowienia, że aż bym za ciebie wyszedł.
1: No, takie Grzegorz. Masz ponętny głos, chłopie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dwa telefony odbierzemy dzisiaj. Halo, dzień dobry, to PKP.
10: Dzień dobry, z tej strony Kasia, pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego narzeczonego, oraz Martę i Krzysztofa, którzy dzisiaj biorą ślub.
1: A, na weselicho jedziesz, dobrze, tak, dobrze.
10: No.
1: Zdrowia, szczęścia, pomyślności, powiemy.
2: Młode parze, tak jest.
1: Ostatni telefon na dziś, dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
11: Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę, moją całą rodzinę i moją szkołę. I mają klasę 5A z SPC 119.
1: Pięknie. A jak masz na imię, powiedz? A jak masz na imię?
11: Agata.
2: Pozdrowienia na szóstkę. Dziękujemy bardzo. No to co, odjazd do kolejnego piątku.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Mamy specjalnego gościa, nową koleżankę, można nawet powiedzieć. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy się,
2: czule. Dzień dobry. I powiem wam tak, jak wejdziecie sobie teraz, bo powiedz coś jeszcze, powiedz jeszcze raz dzień dobry.
1: Powiem jeszcze raz dzień dobry.
2: I jeżeli wejdziecie sobie na sk2.pl do zakładki Wygraj, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten głos wygląda.
0: A, tak, dokładnie tak. Daria, ty będziesz miała program od jutra, w zasadzie, na naszej antenie.
1: Ładocha na pożarcie.
0: Tak jak Rząbek powiedział, jak wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, jak ładnie prezentuje się nasza
2: oczywiście,
0: nowa prezenterka,
2: tak.
0: To tym bardziej was zachęcimy do tego pożarcia.
2: A posłuchajcie, a to nie jest, wiecie, to nie jest tak, że po prostu sobie Daria do nas przyszła, prawda? I że po prostu z nami będzie. Nie. To jest ekspert w dziedzinie różnego rodzaju kulinarnych rzeczy, a my będziemy wybierali te najlepsze kulinarne rzeczy.
0: O tym jeszcze opowiemy.
2: Oczywiście.
0: O tym jeszcze opowiemy. Mamy nową zabawę specjalnie dla was. Daria w tę zabawę się wpisuje. Co będziesz miała dla nas jutro, Daria?
1: Ja myślę, że zacznę od dobra narodowego naszego, czyli polskiego ziemniaka. I dodam, że nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaka.
2: Ale zaraz. Ja mam pytanie.
0: No,
2: pierwsze pytanie się nasuwa. Ziemniak czy kartofel?
1: Czy grula, czy pyrat?
2: Właśnie, zobacz, ile tego
1: jest. Zresztą możemy skłócić naród o poranku. No.
0: A ja mam drugie pytanie. Ile twój program będzie trwał? 2 godziny?
1: 2 godzinki, tak.
0: I 2 godziny będziesz opowiadał o ziemniakach?
1: Ale mogę jeszcze 4 nawet. Słuchaj, o ziemniaku mam bardzo dużo do powiedzenia.
2: A to nie będą za bardzo rozgotowane?
1: O, to zależy, do czego będziesz chciał ich użyć, ale ziemniaki następnego dnia, słuchaj, w tej audycji będzie wszystko.
0: No, proszę bardzo, więc jeśli byście mieli już jakieś pytania do Darii w kwestii ziemniaków, śmiało można głosówki na Messengerze wysyłać, być może te głosówki jutro w programie usłyszycie. Na razie tyle, z Darią jeszcze przecież będziemy na antenie do 9:00, Daria z nami będzie razem, więc zostańcie z nami, słuchajcie. I
2: ja mam pytanie.
0: Masz już?
2: Je tak.
0: Nie, później.
2: Później je zadam.
0: No, teraz zagrajmy Roxankę. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 8, a to znaczy, że po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Padło pytanie od Darii. Czy my mamy tak codziennie?
0: Mamy tak codziennie.
1: No oczywiście, że mamy tak codziennie. No.
0: I prezent marzeń codziennie do zgarnięcia wartości 500. Kto chce się zgłosić do naszej zabawy, no to albo SMS-owo 726-826-826, albo poprzez Messengera, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu do siebie.
1: No i dzisiaj Daria, zadawaj to pytanie. Jak się mają ludzie zgłaszać?
2: Ludzie się mają dzisiaj zgłaszać, żeby dokończyć zdanie.
0: Jakie? No,
2: jakie? Takie zdanie, które linkuje oczywiście do ładochy na pożarcie, czyli lepszy ziemniak w garści niż... No i tutaj inwencja twórcza już wasza.
0: Dobrze, zapraszamy do inwencji twórczej w Państwa Miasta. Gramy po 8.
2: Można rymować.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: W prognozach na dziś mamy opady deszczu, więc te parasole mogą się przydać. Do tego dziś na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 15 do 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia. W nocy od 7 do 8 kresek, jutro do 18. Teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Spory ruch również we ścisłym centrum, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Jedźcie ostrożnie.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych zmarł. Motyw ataku wciąż jest ustalany. Nie wiadomo też, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. To wykażą badania. Donald Tusk, szef, zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
21: Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy
17: uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
20: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Teraz decyzja należy do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd chce z tych pieniędzy sfinansować obniżkę cen paliw i powrót programu CPN.
21: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
20: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią niemal identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Wiele wskazuje więc na to, że także tym razem nie podpisze ustawy. Eksperci ostrzegają przed tak zwanym sharentingiem, czyli publikowaniem zdjęć dzieci w sieci. Z raportu Status Udostępnione wynika, że robi to połowa badanych rodziców. Eksperci przypominają, że udostępnienie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami.
22: Sport.
20: Czas na walkę o finał Mistrzostw Europy. O 17:00 polscy siatkarze zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. To dobrze znany rywal. W tym roku biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0 w półfinale Ligi Narodów. 2 lata temu Polacy wygrali ze Słowenią w półfinale Euro i później sięgnęli po złoto. A wieczorem piłkarskie emocje na PGE Narodowym. O 20:45 Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz biało-czerwonych w tegorocznej Lidze Narodów. W grupie dywizji B są też Rumunia i Szwecja. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
23: Człowiek nie czuje, jak rymuje. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
24: Daria, powiedz mi jeszcze jedno, bo tutaj ten pomidorowa to z ryżem czy z makaronem?
25: No ja to z makaronem, wiadomo. No,
24: oczywiście, że z makaronem.
23: Jak z makaronem?
24: No ja tak, jak z makaronem.
23: Z ryżem. Tak, tak samo jak ogórkowa.
25: Ryż to ryżotto.
23: Ryżotto?
24: Zaraz. No.
23: Ryżotto pomidorotto.
24: Kartofla dostaniesz zaraz. Kraj.
22: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
23: A co wy na to, żebyśmy jeszcze przed 9:00 zrobili taki plebiscyt antenowy z telefonami na żywo? Zobaczymy, jak będą słuchacze odpowiadać.
24: Ale o co chcesz się zapytać?
23: No, czy ta pomidorowa z makaronem?
24: Z ryżem czy z makaronem?
23: Zrobimy po wpół do?
24: Zrobimy.
23: Dobra.
24: Zrobimy?
23: Dobra.
25: Zrobimy.
23: Dobra. Dobra.
25: Zrobimy.
23: Okej, to póki co 8:04. Urszula już gra, za chwilę Oskar Cyms, a my czule się jeszcze raz witamy razem z Darią.
24: Daria Ładocha, Dawid Wajda i ten trzeci.
23: I ten trzeci Jarząbek.
24: Ej,
23: Artur.
24: Cześć.
25: Hej.

0: ale nam się przyjemnie rozmawia.
1: Schabowe.
2: Mielony.
1: Bez końca.
3: Tak jest, to lubimy. Posłuchajcie, sk2.pl, ja sobie wszedłem na naszą stronę i tam już można głosować i wybierać najbardziej polskie, fajne danie. Można sobie wybierać spośród pomidorowej,
0: ale poczekaj, poczekaj, uspokój się. Co? Przecież to wszystko proponowała Daria. Daria wie, co proponowała. Niech zaproponuje.
3: Zaproponuj, no, co?
2: 10 zup, 10 drugich dań. To było bardzo ciężkie. Z zupami było łatwiej, natomiast drugich dań wybrałam 20, natomiast trzeba było ograniczyć do 10. No i ja się teraz was pytam, schabowy czy mielony?
3: Oczywiście, że schabowy.
0: A można i to, i to?
2: No właśnie, dla mnie też to jest to, i to.
0: No.
3: Devolaj z ziemniakami i surówką.
2: No, a jaki jest najlepszy?
3: Devolaj to jest polskie danie?
2: No trochę no, jest.
0: Czy to jest polskie nazwisko? Byłeś kiedyś na polskiej stypie albo na polskim weselu.
3: No dobra, masz rację.
0: I byłeś na takim, co by nie było devolaja.
3: Dobrze, masz rację.
2: I taki musi devolaj być jeszcze, żeby prysł, bo jak nie pryśnie, no
0: masełkiem.
2: To...
0: Tak, musi się wylać na ziemniaczki te gotowane.
3: Kopytka takie z masłem i bułką tarką.
0: Ale...
3: Posłuchajcie, ale mówimy o tym dlatego, że możecie wejść na sk2.pl i już głosować na wasz ulubiony nadanie, a jak już zagłosujecie, to będziecie mieli szansę z nami, z Darią i z całą ekipą Radia SK2 spędzić fajny czas na Stadionie Narodowym.
2: I to tak. 7 listopada, czyli niedługo.
0: Mamy takie wydarzenie i tam będzie serwowane w loży na Stadionie Narodowym to danie, które zdobędzie tytuł najlepszego polskiego obiadu, bo tak się nazywa nasza nowa zabawa.
3: I to nie będzie byle jaka loża, bo to będzie loża VIP. I do tego jeszcze dostaniecie 500 kieszonkowego. No po prostu sk2.pl wchodzicie i głosujecie, no moi drodzy. No.

0: co jakiś czas na antenie się będą pojawiać te osoby, które zaprosimy ze sobą na Stadion Narodowy. Nic nie sugerujemy, po prostu głosujcie na ulubioną zupę, na ulubione drugie danie.
1: Poczekaj.
0: A my, znaczy Daria w zasadzie, w soboty będzie przybliżać też tajniki swojej kuchni, bo to jest twoja kuchnia, nie? To jest tak jak ty gotujesz, będziesz opowiadać wszystkim, tak?
2: Myślę, że Polska, tak. Polska. No tak, no odpowiem na to pytanie, ale generalnie będę też chciała przybliżyć trochę składniki, które mamy na naszej polskiej ziemi, bo cudze chwalimy, a swego
1: nie znamy. Daria, dobra, wyciągnij żeno palec teraz.
2: Dobra.
1: I weź mnie, dotknij w monitor tutaj. Twoja zupa ulubiona, na którą ty stawiasz to?
2: Barszcz czerwony.
1: Aż powiedziałaś już, że zrobiła ten podprogowy przekaz.
2: A czyli no. Ja miałem teraz... mówić.
0: Ja wiem, czemu barszcz czerwony.
1: Czemu?
0: No coraz bliżej.

0: SK2.
1: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: 19 minut po 8. Co nie już?
1: Tutaj obgadujemy.
0: Nie obgadujcie, nic, sprawy. Gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Chyba za blisko Darii siedzisz, zaraz was rozsadzę. Do ostatniej ławki Jarząbek pójdziesz, zobaczysz.
1: A my nie jesteśmy w ostatniej
0: Proszę
1: ławce?
0: Proszę tu nie łobuzować.
4: My jesteśmy w ostatniej
1: ławce. Właśnie to chodzi, my jesteśmy w ostatniej ławce.
0: I tam pichcicie te polskie
1: Dobrze,
0: dania,
1: panie,
0: tak?
1: Panie Psorze, no, mów pan te.
0: Gramy w Państwa miasta. Karolina z Łukaszem zagra o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje na kole, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
0: Dobrze.
1: Karolina jako pierwsza. Daria dzisiaj będzie kręciła. Ona to robi po raz pierwszy, więc wybaczcie jej, jak się pomyli. Karolino, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. No i teraz Magda.
1: No.
4: Magda, jedziesz. Magda Masny, przypominam. To moje lata.
0: I co, jaka litera?
1: F.
0: F?
1: F.
4: Tak.
0: F.
4: Jak foka.
0: Jak foka. Dobra. No, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, Karolina, lecimy. Państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Kronborg.
1: Danie.
5: Szlaki.
1: Znana postać.
5: Figura.
1: Roślina.
5: Floks.
1: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Zawód.
5: Fryzjer.
1: Samochód.
5: Ford.
1: Imię.
5: Felicjan.
0: Wow.
1: Ale żeś poszła, dziewczyno.
0: Wow.
1: Dobra.
0: Nie no, ja
1: jak
0: nie mam się...
1: Jak się do figury odnosisz?
0: Kasia, wszyscy wiedzą, że chodzi
1: o Kasię.
0: No dobrze. 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8, 9 punktów, Karolino. Bardzo ładny wynik. Łukaszu, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: Też, dobrze.
1: W prawo.
0: Mocno.
1: Prawo miało być.
0: No było w prawo.
1: No wiem.
0: No
1: to przecież mówię, że miało być.
0: Jaka litera?
5: U.
0: Litera U otwarte. U otwarte, litera U, Łukaszu. 9 punktów do pobicia. Życzymy powodzenia. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Potrawa.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Ułan Bator.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina.
6: Ukwiał.
0: Zawód. Już zawód się nie zmieści.
1: A, nawet jakby się zmieścił, to wiesz.
0: To co?
1: No ukwiał.
0: No to no co?
1: Ukwiał.
0: Co chcesz?
1: No tyle razy SK2 mówi, że ukwiał to nie roślina.
0: Tylko co?
1: Tylko zwierzę.
0: No przecież mówię.
1: No oczywiście.
0: O co ci chodzi?
1: No, ale
0: dobra, wiesz, ale resztę chyba okej, nie?
1: Tak,
0: resztę okej. 1, 2, 3, 4, w takim razie 5.
1: 6 nawet. 6, mój drogi, 6. 9 do 6.
0: No dobra, to nawet 6.
1: Odwrócę na 9.
0: Niech będzie. 9 do 6, czyli 6, 9, jakby to nie było, brzmi jak fajna zabawa. Karolina zgarnia z prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Brawa.
5: Super, bardzo Brawa. Się cieszę.
0: Do Łukasza nagrody pocieszenia. Dziękujemy. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zobacz, jak żeśmy ją nauczyli kręcić, widzisz? Widzisz, jak się nauczyła kręcić?
4: Ale w prawo, tylko zobaczymy,
1: ale
4: jak będzie
1: prawo. Ale tylko w prawo kręcić, tak.
0: No, zobaczymy, co będzie za tydzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8, tu cały czas Radio SK2 i 100% polskiej muzy. Daria, jaki masz stosunek do chińskich samochodów? To tak poza kulinarne pytanie.
1: Taki sam jak do chińskich zupek, jest okej.
2: Chińskich. Naprawdę lubisz?
0: Ale tych błyskawicznych?
1: No, a daj mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie jadł zupki chińskie.
3: Przecież to jest moje ulubione danie wakacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść na przykład o świcie, na balkon, nad morzem, nie zalać sobie chińskiej zupki i jej nie wszamać.
1: Matko,
0: no, bo ja teraz o chińskich samochodach chciałem troszeczkę, bo znalazłem takie zdanie,
3: że
0: chińscy producenci samochodów osiągnęli w sierpniu rekordowy udział w europejskim rynku, odpowiadając za niemal 12% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów.
3: Proszę bardzo, Chińczycy cwani. Odpowiadają, a nikt ich nie pytał. SK.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
3: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
2: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Przewaga chmur od 15 do 16 stopni oraz opady deszczu. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Weźcie parasole ze sobą, jeśli gdzieś wychodzicie. W nocy od 7 do 8 stopni, jutro maksymalnie 18 kresek. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. Patrzcie na znaki. A teraz w Rzeszowie postoicie na dojeździe do Ronda Kurania, a także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski2. AfD chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Największa niemiecka partia opozycyjna chce też zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Projekt AfD został przedstawiony w Bundestagu. Pozostałe partie zdecydowanie mu się sprzeciwiły. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Marihuana niekoniecznie pomaga na stres. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Uczestnicy badań dostali placebo albo THC w różnych dawkach. Wszyscy deklarowali, że czują mniejsze napięcie. Naukowcy wskazują jednak na silny efekt placebo. Ich zdaniem część poprawy może wynikać z przekonań i oczekiwań, a nie samego działania marihuany.
7: Marihuana w żadnym wypadku.
8: A komu to potrzebne?
7: A komu to potrzebne?
8: A dlaczego?
7: Dlaczego?

0: Do pomidorowej też ziarsko można dorzucić.
1: Tak, w sensie można.
0: Takie, nie?
1: Koperek, bazylię też można?
0: Coś tam tego.
1: Do pomidorowej? Czy
2: można, nie, zielona pietruszka.
1: Pietruszka. No, ale to jest zielsko.
2: Można,
1: ale to jest zielsko.
2: Można, chyba że jesteśmy we Włoszech.
1: No. Posłuchajcie, słuchajcie, bitwa dań będzie za chwilę. Bądźcie blisko, nie odchodźcie za daleko. Miejcie swoje telefony przy sobie.
0: 7268 26 826. Na żywo.
1: A to za chwilę. Mała i

0: po prostu jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
1: I to za darmo.
0: I to z Darią.
2: A, jestem też, no. Tak.
0: Daria, słuchaj, jutro masz swój pierwszy program. On będzie o czym? O ziemniakach,
2: o
0: tak?
2: O ziemniaczkach, pysznych ziemniaczkach
1: no
2: i
1: to porozmawiajmy w takim razie o kluskach.
2: No, a kluski są też z ziemniaka, no.
0: Słuchajcie, chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, bo Daria będzie pojawiała się u nas co piątek w poranku i mamy taką propozycję. Daria, jak będziesz u nas, to robimy taką bitwę dań. Co
2: tak,
0: ty na to?
2: Jestem za tym.
0: No to otwarta linia telefonu, ja powiem numer 726-826-826. Musi być też gong, skoro to jest bitwa. Jest i gong. I słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy pomidorową. Pytanie do was. Pomidorowa z makaronem czy pomidorowa z ryżem? I w tym momencie na żywo czekamy na telefony pod numerem 726-826-826.
1: A z ziemniakami
0: pierwszy
1: może być?
0: Mamy telefon w tej sprawie. Słuchamy.
3: Witam was wszystkich.
1: No cześć.
2: Cześć.
3: Pomidorowa z makaronem.
0: Z tak makaronem. Jest, pierwszy tak głos. Jest. Następny halo. Dzień dobry. Słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Oczywiście, że z makaronem.
0: Tak, 2-0, dobra. Jest. Następny telefon. Dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Oczywiście, że z makaronem, ale z ryżem również na propsie.
0: O, tu remis, dobra. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
5: Pomidorowa bez ryżu i bez makaronu.
0: No gdzie tam? Samo rzadkie.
2: Rzadkie, rzadkie.
1: To w kieliszki można polewać.
0: Następny telefon. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej?
4: Witam, ryż, zdecydowanie.
2: Mamy pierwszy ryż.
0: Mój team, dziękuję. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z makaronem oczywiście.
0: Dobra, oczywiście, że tak. Odnotowane. Kolejny głos w tej sprawie, słuchamy.
6: Pomidorowa z makaronem ryżowym oczywiście.
0: To jest, wiesz, to jest polityk do nas zadzwonił. Jakiś polityk do nas chyba zadzwonił. Dobra, słuchamy następnego głosu jeszcze.
7: Makaron, mamy
0: to, dziękujemy.
1: Lecimy dalej.
0: Dalej lecimy, słuchamy.
4: Tylko i wyłącznie makaron. Chyba, że gotuje gość, moja babcia, to wtedy ryż.
0: No właśnie, ja właśnie taki potrzebne. Pamiętam, taką pomidorową pamiętam. Dobra, dzień dobry, słuchamy.
8: Z ryżem,
0: dziękuję. Następny telefon, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
8: Z ryżem.
1: Makaroniarze, no dzwońcie, bo oni nas doganiają.
2: No właśnie.
0: Kolejny telefon, ryż czy makaron? Słuchamy, pobijmy tych makaroniarzy.
9: Dobra, też mi się rozumie.
0: No halo. Ryż czy makaron?
9: Makaron.
0: Jajajaj, dobra. Dzień dobry, kolejny telefon, mamy 30 sekund. Szybko.
9: Z pierożkami
1: może być.
0: Okej, następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Z żurem ziemniaczanym?
0: No coś takiego usłyszałem. Dobra, jeszcze jeden. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej? Mamy 7 sekund. Szybko.
3: Ziemniaki.
0: Nie. Dobra, co wygrało?
2: Makaron.
0: Co
2: wygrało?
1: Makaron wygrał.
0: No, niech oczywiście wam będzie.
10: SK2.
0: Ale fajne to, nie? Fajna taka bitwa dań.
2: A wtedy, jak nie zrozumieliście, to pani powiedziała z pire ziemniaczane.
0: A z pire!
2: Tak.
1: My jesteśmy przygłusi.

0: Cały czas jest miło, cały czas jest sympatycznie. Kwiat jabłoni w Radiu SK2, 10 minut zostało nam do 9.
1: Wybieracie najlepsze polskie dania oczywiście na sk2.pl i zapraszamy do tego i wygrywacie pobyt na Stadionie Narodowym. Tam będzie fajna impreza, więc do tego zmierzałem, żeby teraz powiedzieć, że też wybrano najgorsze dania polskie.
0: Daria, wiesz, że poza najlepszymi są też klasyfikacje generalne najgorszych polskich dań.
2: No, jestem ciekawa, co tam jest.
0: Taste Atlas opublikował takie dane. 84 najgorzej ocenianych polskich potraw.
2: Dawaj.
1: Tak. 10 najgorzej ocenianych potraw wygląda tak. Uwaga, na pierwszym miejscu rzymlok. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Rzymlok to jest...
2: Kaszanka bez kaszy.
0: Z bułką w środku.
2: Tak, ale jakie rzet?
1: Samorzet. A to jest różnica? Tak, że jak jest RZ, to jest z kaszą,
2: nie,
1: a jak jest...
2: Nie, ale edukujmy.
0: Jak jest RZ, to nie smakuje, jak jest rzet z kropką, to komuś smakuje.
1: Później mamy tak. Czernina. No. Na trzecim miejscu, nie wiem, kto to pisał, ale kiełbasa parówkowa. Jak można nie lubić parówkowej? Nie mam pojęcia.
2: Nie, bo to wszyscy mówią, że nie lubią, a lubią, to jak facetowa.
0: A tak, z disco polo. To jest tak, disco polo. Dobra, rozumiem.
1: Szałot. Sałatka z kukurydzy, moczka, o, ładna nazwa.
0: Moczka.
1: Moczka.
0: To ja domyślam się, z czego
1: ja
0: to może być potrawa.
1: Ja też domyślam, z czego to jest potrawa, tak? To jest ten żółty śnieg, jakbyście nie wiedzieli.
0: Żółty śnieg, z ryżem.
1: Pieczeń z mięsa mielonego.
2: To też kłamstwo, na pewno lubią.
1: Zupa truskawkowa, kartoflanka i uwaga, numer 10, wodzionka.
0: Wodzionka, jedna z najgorszych polskich dań.
2: Bo wodzi na pokuszenie.
1: Daria mówi, że to kłamstwo, ja się z tym zgadzam, bo co jak co, ale wodzionka na pewno nie może być najgorszym polskim daniem. Wodzionka,
3: wodzionka, to najlepsza z wszystkich ludzkich zup. SK2.

0: minut zostało do 9, czyli co, jutro ustawiamy Radio SK2 o godzinie 11.
1: Tak.
0: Będzie twój debiut, taki solo program kulinarny, tak?
1: Tak, będzie ziemniaczana babka tudzież placki.
2: No aha, no bo właśnie, placy, bo ja miałem to pytanie o ziemniaki, prawda?
0: Jakie?
2: No pytanie, jak podawać ziemniaki?
0: Jak najszybciej.
2: Nie,
1: dokładnie.
2: No, czy w ćwiartkach, czy w pół litrówkach, bo to...
0: Bo ziemniaki to nie tylko frytki, pire i tak dalej. No, cuda
2: nie.
0: Można z ziemniaków
1: jedyne
0: też zrobić.
1: Jedyne keto do picia.
2: No. Pire albo pije. Dobrze, moi drodzy, 5 minut zostało do godziny tej 9. Kowalski przyszedł właśnie nas wygania.
0: A my zapraszamy na jutrzejszy program Darii Ładochy, debiutancki, jak on się nazywa, przypomnij?
1: Daria na pożarcie. A? Nie, Daria Ładocha na pożarcie o 11.
3: No i tym razem trzeba dla Jarząbka zrobić zupę, ale w wannie.
0: Ale wiesz, że rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że Daria już poznała nas na tyle, że chyba za tydzień coś nam dobrego
1: super, bo jeden nie je, non-stop on jest głodny, a drugi,
2: je za dwóch, no.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękujemy za dziś.
2: Słuchamy jutro.
4: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj!
0: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Poranne korki nie odpuszczają. W Rzeszowie tłoczno w centrum, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. I buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30, przypominamy o tym. A jeśli chodzi o prognozy, to w ciągu dnia od 15 do 16 stopni. W ciągu dnia też więcej chmury niż słońca. Uwaga na opady deszczu, przydadzą się parasole.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu, być może jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Sprawdzają, czy mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających. Policyjny alkomat wykazał, że był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
18: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
14: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
18: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
17: Historyczne rozmowy Chin i USA. Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu kwestiach po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Najdroższe akademiki w Polsce są we Wrocławiu i Poznaniu. Tak wynika z rankingu portalu rankomat.pl. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu za pokój płacą od niespełna 700 do nawet 1400 zł.
19: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, żeby prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
17: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
20: SK2 News, Rzeszów.
16: Jałusarki, do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu obowiązuje żałoba. To po tragicznym ataku 31-letniego nożownika w opactwie jarosławskim.
21: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
16: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Trwa budowa ulicy Wołyńskiej w Rzeszowie, ta połącza osiedle Kotuli i Staroniwa przez Przybyszówkę.
22: Mamy, przed Mamy. Nami jest, tak, zaczyna się taki pierwszy, wyjątkowy w tym roku weekend.
23: Dlaczego?
22: Jesienny!
23: A, tak, to pierwszy ten jesienny weekend, faktycznie.
22: No i co będziemy robić ten weekend? Pewnie będziemy grabić. Grabić liście, oczywiście, bo najlepsze polskie hity to już od dawna dla was grabimy.
20: 5 najlepszych polskich hitów.
24: Jeden po drugim.
22: Wczoraj był czwartek, jeżeli owocowy przegapiliście, to za chwilę będzie piątek owocowy. Sylwia Grzeszczak przyniesie mango na początek.
25: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.
22: Dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Robią te skrzypeczki robotę tutaj w SC2. Jak szykujecie się w sobotę na romantyczną randkę, zabierzcie nie tylko ze sobą czerwone orako, korale, ale i kocyk. Na niebie, czytam, zobaczymy wyjątkowe zjawisko, tak zwany w pełnej pełni księżyc żniwiarzy. A pod takim księżycem żniwiarzy plony mogą być różne.
1: SK2.
0: Na przykład za 9 miesięcy. Pełnia księżyca może zamienić się w pełną pieluchę. I Dzień Ojca. Zalia i diamencik w SC2.

0: Oby nie, ale mamy wehikuł czasu, więc wszystko można cofnąć.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A w wehikule czasu mamy pierwszy lot wahadłowca w kosmos. Rok 1981. Są to też narodziny słynnej, pamiętacie, którą się wkładało do komputera. Taką dyskietkę 3,5 cala. No. I też powstał nie na dyskietce, ale singiel. Na krążku. Pierwszy w sumie w historii oficjalny singiel tej grupy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Grupy Jam i Złoty Paw. No, gdybym ja miał takiego w ogródku, to nawet o 5 rano, powiem wam, wstawałbym zbierać te jajka. Bo jak już mieć ptaka, to takiego, który złoto znosi. Jam i Złoty Paw.

0: przy takich hitach jazda samochodem to jest czysta przyjemność. Wesce 2, Artur Rojek i jego Mirafiori. A Polak ustanowił rekord i trzeba powiedzieć, że niesamowity wyczyn. Miko Marczyk ustanowił nowy rekord Guinnessa. Elektrycznym autem przejechał 1338 km i to tylko na jednym ładowaniu. Na moje auto nie jest elektryczne, ale też ma taki zasięg. Tylko muszę je na lawecie postawić.
1: SK2.
0: Ale podobno na ostatnich kilometrach Miko włączył radio i właśnie dlatego w SC2 gramy tylko polskie hity, aby wam się chciało wracać po więcej. Krzysztof Krawczyk za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
10: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
11: To już najwyższy czas. Czas na rzeszowskie miodobranie z Galerią Rzeszów i Tak dla Pszczół. Miody, kraftowe, rzemieślnicze napoje, domowe przetwory, unikalne rękodzieło i naturalne kosmetyki. To wszystko czekać na Ciebie będzie 25 i 26 września w Galerii Rzeszów. A w sobotę od 14 zapraszamy na wirowanie miodu z pasieki w samym sercu miasta. Rzeszowskie miodobranie w Galerii Rzeszów. Szczegóły na naszych socialach.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Szukacie planów na weekend? Jaś Wędrowniczek zaprasza do jasiowego ogródka w Rymanowie. Już w najbliższą niedzielę, 27 września od godziny 11, bawimy się na dyniowej farmie. Czekają na Was wyjątkowe rodzinne atrakcje, pokazy sokolnicze, warsztaty, przejażdżki konne i jesienne smaki. A punktualnie o 16 na scenie pojawi się zespół Aptekarze. Wstęp 20 zł. Jedna niedziela, dwa niesamowite wydarzenia. 27 września widzimy się w Jasiu Wędrowniczku. Bądźcie tam z nami!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: nie będę Julią i nie będę stała przy garach, tak jak Daria Ładocha, którą w SC2 rzucamy i to wam na pożarcie. Na sk2.pl możecie głosować na swoje ulubione polskie danie, a potem kto wie, może razem zjemy je na imprezie na Stadionie Narodowym. SK2 wszystko stawia, Daria Ładocha dla was gotuje. A za chwilę 10 najważniejsze newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
9: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
4: I po reklamie.
5: Uwaga kierowcy, Krajowa 28 w Rymanowie jest całkowicie zablokowana. To po tym, jak doszło tam do karambolu. Na ten moment mamy informacje o 2 osobach rannych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Objazd dla samochodów osobowych wyznaczono drogami lokalnymi. Jedźcie uważnie i ostrożnie. A pogodowo w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Dziś dzień z chmurami. Chwilami mogą być też przejaśnienia. Do tego niewykluczony przelotny deszcz.
6: Jest 10:00. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpierw badania psychiatryczne, później przesłuchanie. To najnowsze informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany tuż po ataku. Nadal nie został przesłuchany. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo?
7: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
6: Rosja może szykować dużą prowokację, ostrzega Radosław Sikorski. Szef MSZ powołuje się na informacje wywiadowcze. Jego zdaniem nie musi chodzić o kolejną inwazję. Możliwy jest tak zwany atak pod fałszywą flagą, który utrudniłby NATO reakcję. Wcześniej przed rosyjskimi prowokacjami jesienią i zimą ostrzegał też Donald Tusk. Tarnów zamienił się w plan filmowy. W mieście ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. Tarnów zagra w filmie Kaliniec, a filmowa atmosfera zachwyca mieszkańców.
8: Podoba nam się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
9: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
10: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, no nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
6: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
11: Przepraszam, ale dzieciaki machały za szyby. Okay. Wycieczkę mamy w radiu.
6: No tak, tak.
4: SK2 News, Rzeszów.
12: Michał Userkis, 20 lat więzienia, to ostateczna kara dla Doroty G. za zabójstwo 8-letniego syna. Wyrok wydał sąd apelacyjny w Rzeszowie. Kobieta udusiła dziecko, ale nie, jak wcześniej twierdzono, również przez podanie atropiny.
13: Zebrane dowody w sposób jednoznaczny wykazały, że żadna inna wersja śmierci pokrzywdzonego nie jest możliwa.
12: Mówił Arkadiusz Hryniszyn, sędzia sądu apelacyjnego w Rzeszowie. W Krośnie może zostać wprowadzona nocna prohibicja. 30 września radni miasta podejmą decyzję.
11: U nas tutaj również w studiu niezły film, ale z najmłodszymi aktorami. Wycieczki sobie z dzieciakami przechodzą. Machamy im, pomachaj,
6: tak,
11: Paulina.
6: Tak.
11: Cześć, kochani. Słuchajcie, w Radiu SK2 również i dla tych najmłodszych mamy coś. Najlepsze polskie hity i to bez żadnych reklam. Dzieciaki nie lubią przecież zbędnego gadania.
6: Absolutnie.
11: Prawda? No to gramy.
14: No to gramy.
4: 10 hitów.
14: Najlepszych polskich hitów.
11: Między innymi Margaret Lemon, Kamil Bednarek ze Stafem na dzień dobry. Kowalski, hej.

0: wilki, które wyją z zachwytu. Bo tu odnajdziecie w SK2 tylko najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Ja odnalazłem taki artykuł tutaj w gazecie. Pokazała w mediach społecznościowych kreację, która zdecydowanie nie była z tych, które mają coś do ukrycia. Tutaj kolorowa prasa pisze, że 20-letnia żona Filipa Heizera odważnie wkracza na salony. No, pokazała się w tej kreacji, muszę powiedzieć, skromne, a ładne. Ale do takich zdjęć przecież nie trzeba salonów. Wiem po żonie, wystarczy salon w domu.

0: SK2 Rzeszów.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab to tytuł, a w SC2 grają, śpiewają najlepsze polskie hity tylko, a to Róże Europy. Jak jedwab. Róże rozkwitają z pączków, a te mogą być również i różane. I nie wiem czy takie, ale pewien Amerykanin machnął się podczas zamawiania pączków. Chciał 60, dostał 6 tysięcy. SK2. W takim wypadku to nie tylko pączek, ale i portfel musi być nieźle nadziany.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie. 100% polskich hitów.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

The survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: zwykłe, bo ma Fidę Daria Zawiałow w ST2 i tak jak oni, my również, jak ćmy, lecimy w stronę weekendu, podczas którego może również zdarzy się jakieś bubble tea, a za chwilę najważniejsze newsy, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: Gdzie wrzesz?

0: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Uwaga kierowcy, na początek ważne info z południa regionu. Krajowa 28 w Rymanowie jest całkowicie zablokowana po karambolu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, a samochody osobowe kierowane są objazdem drogami lokalnymi. A pogotowo dzisiaj sporo chmur, ale będą też jaśniejsze chwile. Miejscami może też przelotnie pokropić, a temperatura po południu dobije nam do 15 stopni maksymalnie. W weekend nieco cieplej.
7: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać mężczyznę i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
8: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
7: Informuje Małgorzata Taciu. Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w kierunku Warszawy. Między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się dwie ciężarówki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W stronę Warszawy wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To ostatnia prosta kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. W wyścigu pozostało 7 kandydatów. Jan Hoffman wycofał się ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę. Wczoraj Monikę Piątkowską poparł premier Donald Tusk.
9: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
7: A jaka była ta kampania? O to dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
10: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
11: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
12: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
11: No nie najwyższych lotów.
10: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
13: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowi debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
10: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
7: A dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień. Spotkania z wyborcami odbędą się aż do samego wieczora.
1: SK2 News, Rzeszów.
6: Emanuela Kwaśniak, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj zaatakował nożem księży i wiernych w jarosławskim opactwie, dziś po południu lub jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
6: Przypomnijmy, w ataku poszkodowanych zostało 5 osób, jeden z księży zmarł, 4 osoby zostały ranne. Motyw napastnika wciąż nie jest znany.
15: Brawo, brawo, brawo, już 3 minuty po godzinie 11. Każdy z nas ma w sobie coś z budowlańca. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Budowlańca w kalendarzu. Co nas łączy z budowlańcami? No to, że możemy mieć ciężkie nogi jak cegły czasami po całym dniu roboty, prawda?
7: Znaczy powiem tak, budujesz napięcie.
15: Też tak może być. Jest niezła faza, to tak. Ale elektrycy, a budowlańcy, no też mają solidne fundamenty, załóżmy, do tego, aby prosić o podwyżkę.

0: Polska 2. A wiesz, że jest też dzisiaj dzień farmaceuty?
1: O, no. Ciekawe, jakie życzenia
0: farmaceuta
1: przyjmuje.
0: Powiem ci, że pani, oni to mają leki na wszystko. I to takie, że wiesz, świat wiruje jak betoniarka.
1: Skąd wiesz? O,

0: Są takie gitary, którym nie wolno przeszkadzać, one teraz skończą. O, już właśnie skończyły. Meslowic i chłopcy w SC2. A propos, jak już mówimy o tym, że mamy dzień budowlańca, to czasami niektórzy mają naprawdę złotą fuchę, trzeba przyznać. Robotnicy czy tam remontowali kamienicę i znaleźli pod podłogą słoik, ale to nie był taki słoik z ogórkami. Były w nim 532 srebrne monety, a wszystko warte około 100 tysięcy złotych. SK2. Całe życie mówili, że pieniądze nie leżą na ulicy. No nie, leżą pod podłogą.
1: Czy

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tum, tum, ten dźwięk brzmi, jakbyśmy wciskali jakieś guziczki, nie? Raz, dwa, trzy. No bo wciskamy guziczki do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zapraszam serdecznie was, rozgośćcie się, rozsiądźcie w naszym wehikule, bo tutaj na półce mam taką płytę, która nam się nieźle zabunkrowała wśród innych. Płyta Korowód, a na niej przełomowa piosenka Marka Grechuty. Ona powstała na początku lat 70. i numer ten naprawdę przyniósł sukces Markowi. Dni, których nie znamy. Doczekała się ta piosenka bardzo wielu coverów, na przykład Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysiu Cugowski czy zespół Mysłowic ją po swojemu zaśpiewali, ale ten numer również, mnie się też tak osobiście bardzo kojarzy, z pewnym filmem, numer Dni, których nie znamy. To jest numer, który jest rozpoznawalny podczas takiej sceny, w tym gangstersko-komediowym kawałku Chłopaki nie płaczą. Tak, to jest film w reżyserii Olafa Lubaszenki, a numer Dni, których nie znamy pojawia się właśnie po tym cytacie.
2: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma, ale też jest za...

0: Liwka i nowość w ST2, poza tobą nic? No, poza wami to ja nikogo innego nie widzę przy naszym eskowym stole, kochani, bo SK2 robi imprezę, ale musimy do tej imprezki odpowiednio się przygotować, razem z wami, kulinarnie rzecz jasna, dlatego już jutro w SC2 od samego rańca będzie nas uczyć gotować słynna dziennikarka Daria Ładocha. Jutro będzie z nami tutaj pichcić na antenie to, co najlepsze. A na takie najlepsze polskie posiłki, dania, główne zupki również, głosować możecie na sk2.pl. Te głosy się liczą, bo potem musicie już szykować telefony. Kto wie, może akurat zadzwonimy do ciebie niebawem, abyś dołączył do naszej eskowej ekipy, która zasiądzie przy stole bardzo ogromnym, biesiadnym na samym Stadionie Narodowym.
1: SK2.
0: Za wszystko oczywiście płacimy my. Wy? Totalne zero. sk2.pl. Tam się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Malam w SC2, kocham cię, kochanie moje. Za ten obiad, który właśnie przygotowujesz, jest taki pachnący, bo to już za chwilę godzina 12, pora między innymi obiadowa, ale też pora na najświeższe newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska, długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
17: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
18: To już najwyższy czas. Czas na rzeszowskie miodobranie z Galerią Rzeszów i Tak dla Pszczół. Miody, kraftowe, rzemieślnicze napoje, domowe przetwory, unikalne rękodzieło i naturalne kosmetyki. To wszystko czekać na Ciebie będzie 25 i 26 września w Galerii Rzeszów. A w sobotę od 14 zapraszamy na wirowanie miodu z pasieki w samym sercu miasta. Rzeszowskie miodobranie w Galerii Rzeszów. Szczegóły na naszych socialach.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
5: I po reklamie.
4: Piątek pogodowo nie rozpieszcza temperaturą. Aktualnie w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle mamy średnio 10 stopni. Nad regionem mamy też sporo chmur, jednak od czasu do czasu powinno pokazywać się między nimi słońce. Gdzieniegdzie może też trafić się przelotny deszcz, więc parasol pod ręką warto mieć. I dziś na termometrach po południu maksymalnie tylko 15 stopni. Cieplej będzie jutro, maksymalnie 18, a w niedzielę nawet 20 na plusie.
9: 12 News SK2, Michał Rawa. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
19: Tak, jestem.
9: Co udało ci się ustalić?
19: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
9: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. W Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało w sumie 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa.
20: To było sekunda. To była... Chłopok i wylecieli drzwi, wikna i tak na skłoś proleciło. No i sobie poszedł dym. No i ja zaczęła wybiegać na ulicę. Nie było trwogi nawet.
9: Relacjonuje jedna z mieszkanek Kijowa. Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłaszano alarm powietrzny. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, ani używać do kąpieli.
21: Podjęliśmy od razu kroki, żeby dostarczać mieszkańcom wodę z beczką mozami. No dzisiaj pobieramy próbki po przepłukaniu i po zrzuceniu tej wody z wodociągu i oczekujemy dzisiaj na wynik.
9: Mówi Andrzej Paździerz, dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach. Z kolei w okolicznym Bodzentynie w wodzie wykryto bakterie coli.
22: SK2 News, Rzeszów.
4: Emanuela Kwaśniak, 31-letni Ukrainiec zatrzymany po ataku nożem w jarosławskim opactwie, wciąż nie został przesłuchany. Przybywa pod opieką lekarzy. Prokuratura sformułowała już wobec niego zarzuty, ale nie zostały mu jeszcze przedstawione.
23: Spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
4: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury przemyskiej. Prokuratura wystąpiła też z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dziś ma się odbyć także sekcja zwłok zamordowanego księdza.
0: Piątek, piąteczek, piątunio, tak się mówi, a do tego jeszcze mamy południe. 2,5 minuty po południu i pierwszy jesienny weekend coraz bliżej. To co, powolutku zwalniamy obroty, odkładamy obowiązki, łapiemy weekendowy nastrój. W tej godzinie z 10 hitami i z Kamilem Noselem, który za chwilę może cię wkręcić.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Połowa Polski mentalnie w błogim nastroju. Zafundujmy sobie go teraz wszyscy. Piotrek Cugowski, kto nie kochał w SC2 najlepszych polskich hitów.

0: A ten bardzo lubi żyć życiem towarzyskim. Kamil Nosel już teraz w SC2 tak podpuszcza, że człowiekowi aż zęby się zaciskają.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, z krążownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
3: Tak.
2: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
3: Góra i dół było.
2: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
3: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
2: I teraz, jeżeli, proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
3: To wtedy teraz jak zrobić najlepiej?
2: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
3: No to tak nie powinno być. Ja się umawiałem na normalne...
2: Ale nie, proszę pana, to mówię panu. Oni to jeszcze zeszlifują.
3: A to jest różnica przy takich rzeczach.
2: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
3: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
2: Tak. No. No i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
3: No to nie wiem. Bo to trochę tak teraz idzie, nie? Żeby miał z zewnątrz na wewnątrz.
2: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
3: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze wiedzą, jak ja bym miał...
2: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
3: Aha.
2: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
3: no
2: panu
3: ja
2: te...
3: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
2: A,
3: ten.
2: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
3: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
2: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
4: Kochanie, zostać sprawdzony w Radiu SK.
3: O, ja cię
1: Nosel wkręca.
0: O, ja cię. Jeżeli też chcecie podkręcić trochę atmosferę, ale to tak, że normalnie aż szczęka opadnie, zgłaszajcie się. sk2.pl Nosel wkręca. Od poniedziałku. Ponownie.

0: Lambery, plan awaryjny w ST2. A teraz mam dla was nowość.
1: SK2. 100%. 100% polskich hitów.
0: Ten akurat będzie od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, ty wszystko masz?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. No, rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa. Tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami.
0: Będzie na pewno ogień. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kasperczyk.

0: No ciekawe, kto dzisiaj będzie się śmiał, bo przed nami sportowy piątek z reprezentacjami Polski, to w roli głównej. Nasi siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy, z kolei nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Siatkówka, start o 17, noga o 21, ale fajnie się złożyło. Przez kilka godzin połączy nas w końcu piłka, a te dwa sporty zresztą mają bardzo wiele ze sobą wspólnego, siatkówka i piłka nożna, bo w każdym ważny jest atak, obrona i blok. SK2. I potem trofea. A to już wręczy za chwilę Dawid Podsiadło wam w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
1: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Gdzie wrze?

0: Mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukacie planów na weekend? Jaś Wędrowniczek zaprasza do jasiowego ogródka w Rymanowie. Już w najbliższą niedzielę, 27 września od godziny 11, bawimy się na dyniowej farmie. Czekają na Was wyjątkowe rodzinne atrakcje, pokazy sokolnicze, warsztaty, przejażdżki konne i jesienne smaki. A punktualnie o 16 na scenie pojawi się zespół Aptekarze. Wstęp 20 zł. Jedna niedziela, dwa niesamowite wydarzenia. 27 września widzimy się w Jasiu Wędrowniczku. Bądźcie tam z nami.
4: I po reklamie.

0: Chodzenie boso ma bardzo wiele zalet i odkryli to panowie z Zakopauera, że między innymi stópki mają wolne, skarpety są czystsze, no i nie trzeba szukać tego drugiego zgubionego buta. Ale za to w jakich butach dzisiaj przyszła Antonina van Dessel. Ona już za chwilę odpali wrotki po godzinie 13 i najlepsze polskie hity. W SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Resowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Resowia oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
18: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
17: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
20: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
23: I po reklamie.
0: Na niebie w regionie sporo chmur, ale gdzieniegdzie wygląda już do nas trochę słońca. Tak w skrócie wygląda piątek. Ciepła natomiast za dużo nie ma i nie będzie. W Rzeszowie i innych częściach regionu maksymalnie dziś 15-16 stopni, a późnym popołudniem temperatura zacznie już wyraźnie spadać. Wieczorem o 20 będzie już tylko 11 stopni, a nocą spadek do 7. A co w weekend ma być pogodnie, z temperaturą w sobotę do 18 stopni, a w niedzielę nawet do 20.
1: 13 News CSK 2, Michał Rawa. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru Wino w Wrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
2: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. Król Lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
23: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
1: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Na razie lwiątek nie zobaczą jednak zwiedzający. Zwierzęta czekają jeszcze kolejne szczepienia.
24: SK2 News, Rzeszów.
0: Emanuela Kwaśniak, balonowe mistrzostwa świata zakończone w Krośnie. Tytuł mistrza zdobył Brytyjczyk Dominik Berford. Najlepszy z Polaków, Arkadiusz Iwański, zajął 30 miejsce. Lotnisko Rzeszów-Jasionka szykuje się do drugiego etapu przebudowy drogi startowej. Prace obejmą około 1800 metrów pasa wraz z infrastrukturą techniczną. Podpisano już umowę na nadzór nad inwestycją. Nie jesteś pewny swoich grzybowych zbiorów? Przypominamy, że można je sprawdzić w rzeszowskim sanepidzie przy ulicy Wierzbowej.
25: No i trochę mi dzisiaj niespodziankę zrobiłeś. Ja czekałam na Kubę, Kuba odmieniony taki. Inny styl, inny
26: włosy
25: fryz.
26: Ściął.
25: No właśnie, co tu się porobiło? No ale my dojdziemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego Kuba dzisiaj nie chciał?
26: Zaraz go zawołamy.
25: Zaraz zawołamy. Antonina Van Desse, ale też bardzo mi miło, także ja się bardzo cieszę. A tamtego jeszcze z kurczybyka małego dorwiemy. Antonina Van Desse po godzinie 13 w piątek. Witam Was serdecznie. Porcja najlepszych polskich hitów, no to właśnie tu.
24: 100% polskich hitów.
25: I jak na piątek przystało, w klubowych rytmach Golec u orkiestra BDO i Grumi górą ty. No to jedziemy.

Budka Suflera, piąty bieg, numer idealny na piątek, żeby właśnie wrzucić piąty bieg i uciec gdzieś daleko i mieć spokój. Ale nie o tym, bo o kotach teraz chcę Wam powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, że koty właściwie miauczą głównie do nas, czyli do ludzi. Między sobą komunikują się totalnie inaczej, a to takie miau to ich sposób na człowieka. I co jest najlepsze, potrafią się nauczyć, jaki dźwięk na nas działa najlepiej. Czyli jeżeli Wasz kot ma kilka różnych rodzajów miauczenia, to nie. On nie jest gadatliwy. On po prostu opracował strategię komunikacji z Wami, czyli z ludźmi. No i teraz w sumie wszystko jest jasne. My przez lata myśleliśmy, że kot nie wie, czego chce, no a on doskonale wie. Tylko najpierw sprawdza na nas, które miau jest takie, że najwięcej osiągnie. To jest bardzo ciekawe. SK2. I teraz wszyscy zupełnie inaczej patrzą na swoje koty. No posłuchajmy piosenki w płomieniach.

0: Grupa ich troje. SK2.
1: Wehikuł czasu. Tym razem przenosimy się do 1982 roku i to właśnie wtedy Halina Frąckowiak wypuściła Serca Gwiazd. Numer, który do dzisiaj zachwyca swoim klimatem i po latach doczekał się nawet nowych interpretacji, między innymi w wykonaniu na przykład Darii Zawiałow. A co działo się wtedy? No słuchajcie, w Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, a na świecie Michael Jackson wydał legendarny album Thriller, który no zmienił totalnie historię muzyki. No a teraz czas na prawdziwą klasykę, więc już teraz w SC2 w wehikule czasu Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd.

0: To była Świeża Sanach i Cichosza. I przyznam wam się szczerze, że ja z tym numerem na początku miałam tak, no, że nie do końca mi wchodził, ale no, po kilku razach w zapętleniu może lecieć. Bardzo mi się to podoba, Sanach, Cichosza. I jeżeli wam ten numer też się podoba i możecie go słuchać w zapętleniu, to zapraszam was na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, no bo jeszcze macie szansę pomóc Sanach, żeby znalazła się na podium, dlatego że już dziś po godzinie 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 z Łukaszem Zduńczykiem. No i dowiemy się, co jest waszym numerem 1, więc jeszcze mamy trochę czasu, no i wszystko w waszych rękach. Także jeżeli Sanach i Cichosza przypadło wam do serca, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szukacie planów na weekend? Jaś Wędrowniczek zaprasza do jasiowego ogródka w Rymanowie. Już w najbliższą niedzielę, 27 września od godziny 11:00 bawimy się na dniowej farmie. Czekają na Was wyjątkowe rodzinne atrakcje, pokazy sokolnicze, warsztaty, przejażdżki konne i jesienne smaki. A punktualnie o 16:00 na scenie pojawi się zespół Aptekarze. Wstęp 20 zł. Jedna niedziela, dwa niesamowite wydarzenia. 27 września widzimy się w Jasiu Wędrowniczku. Bądźcie tam z nami!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I porek.

0: Perfekt i numer Nie płacz Ewka na kilka chwil przed godziną 14 w piątek 25 września w Radiu SK2. Po godzinie 14 na start dużo dobrych hitów. Krzysztof Krawczyk, elektryczne gitary, Daria Zawiałow. Więc jak sami słyszycie, naprawdę każde muzyczne ucho znajdzie u nas coś dla siebie. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
18: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
24: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
25: No ja. Właśnie otwieram firmę.
24: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
25: To tak się da?
24: No ba.
26: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
27: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
28: To będzie ostatnia reklama.
0: tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Piątkowe popołudnie przed nami i w pogodzie większych zmian raczej nie będzie. Nad głowami wciąż chmury, gdzieniegdzie przebiło nam się też słońce, ale nas aż tak nie ogrzewa. Nie jest zbyt ciepło, kurtka na pewno czy bluza się przyda, bo na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tej chwili mamy 15 stopni i już raczej więcej nie będzie. Wieczorem spadek w okolice 11-12 stopni, a nocą w okolice 7. Pogodniej i cieplej będzie w weekend.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: 14. News SK2, Michał Rawa. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a cztery ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
7: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Czy ustalono już, jak i dlaczego napastnik pojechał do Jarosławia?
7: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa.
6: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy na krakowskim Kazimierzu obiecywała dzisiaj, że zadba o prawo do spokojnego snu mieszkańców.
10: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki.
6: Z kolei Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
28: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów.
6: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Analitycy nie mają przełomowych informacji dla kierowców. W przyszłym tygodniu kolejna podwyżka cen paliw. Według ekspertów z epetrol.pl średnia cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Gaz LPG nie przebije 3 zł i 24 groszy. Głównym powodem podwyżek niezmiennie wojna na Bliskim Wschodzie.
29: SK2 News, Rzeszów.
5: Emanuela Kwaśniak. Mieszkańcy i turyści w Bieszczadach, uważajcie na niedźwiedzie. Gmina apeluje, by szczególnie w sezonie grzybowym nie wybierać się samotnie do lasu. Ostatni dzwonek na oddanie zużytych tekstyliów i odzieży w Rzeszowie. Bezpłatna zbiórka kończy się w poniedziałek. Szczegóły na stronie miasta. W Krośnie w ciągu dnia mogą świecić latarnie. Do soboty trwają prace konserwacyjne miejskiego oświetlenia, m.in. na obwodnicy Lotników i Kaczorowskiego. Jednorazowo światło mogą być włączone nawet przez 3 godziny.
30: No to teraz będzie poważne pytanie. Skoro mamy jesień, Dawaj. To ty jesteś team jesieniary i jesieniarze, czyli kocyk, herbatka i te sprawy, czy raczej oby przetrwać zimę i jesień do wiosny?
6: Ja jestem tym kocyk albo bez kocyka, bo mi taka temperatura pasuje.
30: Czyli cynamon oficjalnie u ciebie już płynie
6: z
30: żyłek.
6: Zgadza się.
30: Tak no jest. I bardzo fajnie, to my jesiennie zaczynamy. Ja też jestem team jesieniary i jesieniarze.
6: Bardzo dobrze.
30: Także zaczynamy kolejną godzinę jesiennie w SC2.
31: Bez reklam. Jeden po drugim.
29: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
30: I teraz idealnie pod te herbatki, kocyki, Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. Jesień.
32: Każdy

0: Magda FM, kłamstwo. Ja kłamać nie będę, powiem najszczerszą prawdę i to prosto z nieba. Dlatego, że jutro na niebie pojawi się żniwny księżyc, czyli wrześniowa pełnia po prostu. I ta nazwa, wiem, brzmi trochę jak tytuł jakiegoś nowego sezonu Farmy, ale ma, słuchajcie, całkiem ciekawą historię. Dawniej takie światło księżyca pomagało po prostu przy jesiennych zbiorach, no bo było po prostu dłużej jasno i było łatwiej. A dzisiaj, no... Jutro wieczorem zadzieramy głowy do góry, no bo czasem nie wszystko, co warto zobaczyć, jest w telefonie, moi mili.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Demono, wszystko jest na sprzedaż.

0: Dziś wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Pierwszy gwizdek, słuchajcie, o 20.45 na PGE Narodowym, więc wieczór mamy już właściwie zaplanowany, a na pewno fani piłki nożnej. A jeżeli nie wybieracie się na stadion, no to spokojnie, no bo przecież można kibicować z kanapy, w szaliku, z pełnym zaangażowaniem. I najważniejsze, jeżeli Polska wygra, świętujesz jak po finale, do białego rana. Jeżeli przegra, no to od jutra wszyscy jesteśmy ekspertami od piłki.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
16: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Ostatni piątek września na zegarach powoli wybija godzina 15. To była Luna i numer A Może? No, a może tak po godzinie 15 chcielibyście kolejną porcję najlepszych polskich hitów? Powiem tak, słuchajcie, da się zrobić, da się zrobić. I na start Smolasty z Dodą, Sylwia Grzeszczak, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. No to jak? Wchodzicie w to?
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
5: 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Kart Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Na początek informacje dla kierowców z Rzeszowa i już teraz warto o niej pamiętać, jeżeli planujecie niedzielne przejazdy przez miasto. W związku z festiwalem biegowym będą zamknięte dwie ważne ulice, ale jako pisto będzie nieprzejezdna od 5.30 do 14.30, a Aleja Rejtana między Powstańców Warszawy a Kustronia od 11 do 13.30. A pogodowo dzisiaj do końca dnia słońce z chmurami, niewykluczony przelotny deszcz, pogodniej i cieplej będzie w weekend.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: 15. News SK2, Michał Rawa odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. 33-latek usłyszał zarzuty. O szczegółach Błażej Stachewicz.
27: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
28: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia.
27: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany. 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
26: 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne po wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły też zaparkowane samochody i okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną był wyciek gazu. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieź Wielka sanepid wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. Mieszkańcy przyznają, że skażona woda w kranie to ogromne utrudnienie. Gmina zapewniła beczkowozy.
29: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
30: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
31: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
26: Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek zostaną podjęte dalsze decyzje.
32: SK2 News, Rzeszów.
25: Emanuela Kwaśniak. W Jarosławiu do niedzieli potrwa żałoba miejska po tragicznym ataku w opactwie. Dziś w jarosławskiej kolegiacie odbędzie się msza w intencji zamordowanego księdza Stanisława Zbojnowicza oraz osób poszkodowanych w ataku. O 17.30 rozpocznie się Droga Krzyżowa, a po niej odprawiona zostanie msza święta. W niedzielę na rzeszowskim rynku będzie można zadbać o zdrowie. Od 14.00 odbędzie się 25. Dzień Serca. W programie m.in. bezpłatne badania i konsultacje profilaktyczne.
33: Jesteśmy dorośli, nie da się ukryć, więc mam do ciebie pytanie. Jaka dorosła rzecz w ostatnim czasie najbardziej poprawiła ci humor?
26: Nie zawsze poprawię jeżdżenie samochodem, więc to jakby jest, wiesz.
33: A mi na przykład zapach płynu do płukania. Więc oficjalnie, a tobie nie?
26: No okej. Okay.
33: Jesteśmy w takim wieku, że nawet promocja na płyn do płukania, no, może poprawić humor.
26: Owszem.
33: Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Lady Punk, tacy sami, a teraz psiarze, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Dlatego, że pies może spać z nami w łóżku, ale musi być zdrowy, nauczony czystości i oczywiście no musi nam to odpowiadać. I mam wrażenie, że problem zaczyna się dopiero później, no bo piesek wchodzi do łóżka jako taki mały, grzeczny gość, no a niestety po 5 minutach zajmuje 3/4 materaca. No i człowiek leży na samym brzegu, przykryty kawałkiem kołdry, a piesek no rozciągnięty w poprzek, no bo jakby inaczej, wygląda jakby właśnie kupił sobie apartament. I to jest też trochę o mnie, bo ja dzisiaj na przykład spałam przyczepiona do prętów łóżka, no bo mój piesek postanowił się rozłożyć i musiał mieć wygodnie, no nie? Więc pytanie, to już nie jest pytanie, czy pies może spać w naszym łóżku, tylko pytanie brzmi, czy my możemy spać w łóżku

ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie.

0: Już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Nożownik z Jarosławia na razie nie zostanie przesłuchany. Biegli psychiatrzy orzekli, że Ihor M. ma objawy psychotyczne. 31-latek pozostanie w szpitalu. Będzie wniosek o jego areszt. Ukrainiec zamordował wczoraj księdza i ranił 4 osoby w klasztorze benedyktynek. A więcej w tym temacie powiemy za niecałe pół godziny. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi, przedwczesnymi wyborami na prezydenta miasta. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje na lotnisku w Modlinie pierwszą w Polsce zdalną wieżę kontroli ruchu. System nie zastąpi człowieka, a ma jedynie pomóc w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji przez kontrolerów. Uruchomienie systemu za 2 lata.

0: Lekko w klimacie reggae, Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia. Tym razem będzie o jedzeniu, a konkretnie o jesiennych, niedocenianych przez nas owocach. Bo słuchajcie, mam wiadomość dla wszystkich gruszek, które przez całe lata żyły w cieniu banana. No bo my zawsze te banany, że takie na szybko, że takie zdrowe. A okazuje się, że gruszka, taki zwykły owoc z polskiego sadu, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Błonnik po pierwsze, po drugie potas, po trzecie witaminy. No a do tego gruszka jest soczysta i słodka. No i co najważniejsze, nie trzeba lecieć po gruszkę na koniec drugi świata. Tylko gruszki mamy praktycznie pod nosem i teraz jest na nie sezon. Także jeżeli do tej pory gruszka kojarzyła Wam się głównie z kompotem u babci, no to chyba czas dać jej drugą szansę. No bo jak widzicie, korzyści same są z tych gruszek. Banan właśnie dostał konkurencję i podejrzewam, że no nie jest zachwycony.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694-350-004.
9: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
14: I po reklamie.

0: ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak, zagraliśmy w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Sydney Polak i PZ, później Wilki i Daria Zawiałow. Więc jak słyszycie, my polskimi hitami będziemy wprowadzać was w turbo dobry weekendowy nastrój. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To już najwyższy czas. Czas na rzeszowskie miodobranie z Galerią Rzeszów i Tak dla Pszczół. Miody, kraftowe, rzemieślnicze napoje, domowe przetwory, unikalne rękodzieło i naturalne kosmetyki. To wszystko czekać na Ciebie będzie 25 i 26 września w Galerii Rzeszów. A w sobotę od 14 zapraszamy na wirowanie miodu z pasieki w samym sercu miasta. Rzeszowskie miodobranie w Galerii Rzeszów. Szczegóły na naszych socialach.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Kierowcy, jeżeli w niedzielę będziecie poruszać się po Rzeszowie, warto wcześniej zaplanować trasę. Odbędzie się tu festiwal biegowy, a to oznacza czasowe zamknięcia ulic. Aleja Kopisto będzie wyłączona z ruchu od 5.30 do 14.30, z kolei na Alei Rejtana między Powstańców Warszawy a Kustronia nie przejdziemy od 11 do 13.30. To drogowo, a pogodowo piątkowe popołudnie chłodne. Mamy średnio 15 stopni, na niebie słońce z chmurami, niewykluczony też krótki przelotny deszcz.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: 16 News SK2, Michał Rawa. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej.
8: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
7: Podejrzany wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie i chora M z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Tam zatrzymali go policjanci.
9: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
7: Relacjonuje Aleksandra Fereus z wrocławskiej policji. Cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof oraz by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
10: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
11: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, na łabudach ratownik. To oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
10: Czyli można byłoby nawet operować.
11: Dokładnie.
7: Ambulans ruszy w teren za maksymalnie 3 tygodnie.
4: SK2 News, Rzeszów.
6: Emanuela Kwaśniak. Około 50 osób ewakuowanych, 2 zostały ranne, 1 trafiła do szpitala. To po pożarze w bloku przy ulicy Broniewskiego w Rzeszowie. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej.
12: Okazało się, że płoną pozostałości remontowe zgromadzone pod ścianą bloku. Ogień sięgał do 3. piętra. Zajęła się elewacja budynku.
6: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na ten moment nie znamy przyczyny pożaru.
13: Pierwszy jesienny weekend, no to pytanie, jakie plany?
7: Jakie plany? Trochę na dworze, jak pogoda pozwoli, może rower. A ty?
13: No, bardzo pięknie, ja będę tutaj zabawiać. A. Także mam nadzieję, że na rowerze będziesz słuchał najlepszych polskich hitów.
7: Oczywiście, nie mam innego wyjścia.
13: No i bardzo dobrze. I witam wszystkich. Po godzinie 16 Antonina Wandesel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i na początek pięknie. Sydney Polak i PZ, otwieram wino.
4: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
4: SK2.
13: To taka dobra piosenka na weekend, na jesień, na romantyczny wieczór. Wiecie.

wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.

0: To był Krzysztof Zalewski i Anuszka, a u nas już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Starlinków na Mazowszu. Doszło do tego w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach pod Laskiem.
2: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
1: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Polscy siatkarze za niecałe pół godziny powalczą o finał. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Słowenia to półfinał Mistrzostw Europy, a o 21:00 w drugim półfinale zagrają Finlandia z Francją.

0: Emigranci na falochronie, wy może stoicie w korkach, wyszliście z pracy, jedziecie komunikacją miejską i pewnie jesteście głodni, więc teraz u nas będzie bardzo smakowicie. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, SK2 zaczyna wielką bitwę dań razem z Darią Ładochą. I razem z Darią będziemy wybierać najbardziej polski obiad. No i tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo do wygrania jest wyjazd do Warszawy dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie, który wygra w loży VIP na Stadionie Narodowym. Wy wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, zgłaszajcie się, klikajcie, no i może wam się uda, no bo nie dość, że wybierasz, co powinno trafić na talerz, to jeszcze możesz dostać zaproszenie na obiad, no na którym rachunek naprawdę cię nie interesuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
10: I po reklamie.

0: Taki fajny numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 17. Po 17 m.in. Dawid Kwiatkowski, Vicky Gabor, Sanach, także bardzo dużo super polskich hitów. A dodatkowo, no już tutaj macha mi przez szybę mój kolega, który już się nie może doczekać, Łukasz Zduńczyk zostanie z Wami. Także ja się odmeldowuję, zostawiam Was w dobrych rękach, Antonina van Dessel, wysyłam Wam piątkowe, wieczorno-popołudniowe buziaki. Dobrego weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Szukacie planów na weekend? Jaś Wędrowniczek zaprasza do jasiowego ogródka w Rymanowie. Już w najbliższą niedzielę, 27 września od godziny 11:00 bawimy się na dyniowej farmie. Czekają na Was wyjątkowe rodzinne atrakcje, pokazy sokolnicze, warsztaty, przejażdżki konne i jesienne smaki. A punktualnie o 16:00 na scenie pojawi się zespół Aptekarze. Wstęp 20 zł. Jedna niedziela, dwa niesamowite wydarzenia. 27 września widzimy się w Jasiu Wędrowniczku. Bądźcie tam z nami!
10: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694-350-004.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Na początek zaglądamy na rzeszowskie ulice, bo piątkowe popołudnie oznacza już zdecydowanie więcej samochodów. Większy ruch mamy m.in. na Piłsudskiego, Krakowskiej, Rejtana, Powstańców, Warszawy czy Hetmańskiej, ale także na trasach wylotowych z miasta, bo piątek oznacza więcej właśnie naszych wyjazdów. A pogodowo? Dzisiaj jesiennie, czuć to. Na pewno jeżeli chodzi o temperaturę, mamy średnio 14-15 stopni. W weekend ma być pogodniej i cieplej.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: 17. News SK2, Michał Rawa. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
17: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
16: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, w okolicach są ogromne korki.
13: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
16: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro, mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
18: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
19: 3-1.
20: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
16: No tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
2: SK2 News, Rzeszów.
15: Emanuela Kwaśniak. Na razie nie będzie przesłuchania Ihora M., który zaatakował nożem księży i wiernych w jarosławskim opactwie. Jego stan nie pozwala też na przedstawienie zarzutów. Ocenił biegły psychiatra. Mężczyzna ma nasilone objawy psychotyczne i nie ma z nim logicznego kontaktu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury.
21: Na pewno nie będziemy mogli więc aktualnie wykonywać czynności z udziałem pana podejrzanego. Natomiast dalej będą toczyć się wszystkie czynności śledztwa.
15: Śledczy przygotowują wniosek o 3-miesięczny areszt.
22: Ej, Michał, ale co ty tak z pustymi rękami? Ja myślałem, że przynajmniej jakieś chipsy przyniesiesz.
16: Chciałeś do meczu.
22: No dokładnie tak. Zapraszam was wszystkich na eskowo-dwójkową strefę kibica. Mecz oczywiście oglądamy, także słuchajcie, już 2 minuty po godzinie 17. Wychodźcie z pracy, bo trzeba trochę naszym pokibicować. I oczywiście dobrze zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
23: Polskich hitów.
22: To jest bardzo ważny mecz o finał, więc teraz tak na ostudzenie tych emocji. Dawid Kwiatkowski nas uspokoi troszkę.

Sula w Radiu SK2 i jest energia na piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 17. Gramy 100% polskich hitów. No i energię mają też nasi polscy siatkarze, którzy walczą teraz o wielki finał Mistrzostw Europy. No i w pierwszym secie, słuchajcie, jest dobrze. Prowadzimy 11-8. Słoweńcy już musieli wziąć pierwszą przerwę dla trenera. Także naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, chociaż ten mecz może być naprawdę wyrównany, bo Słoweńcy też nie odpuszczają, też dobrze grają. Trzymamy kciuki za naszych. Ja ten mecz dla was śledzę. A wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, no dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co teraz takiego robicie, że nie możecie sobie tak na spokojnie usiąść przed telewizorem w piątkowe popołudnie i tego meczu obejrzeć? Co robicie, że nie oglądacie teraz meczu polskich siatkarzy? Nagrajcie się o tym w głosówkach na SK-owym Messengerze, a my się nie spieszymy, bo piątek mamy, prawda? Walczykiem wychodzimy z pracy. Sanach już teraz w SC2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Rachy na lachy w Radiu SK2. To jest Demolka. W pierwszym secie Polacy prowadzą 20 do 14, a ja zagram numer, przy którym jeszcze bardziej się uśmiechniecie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: U nas usłyszycie takie kawałki, które przypominają stare czasy. I teraz na naszej antenie pojawi się kawałek, jeden z najbardziej pozytywnych numerów lat 60. i 70. To piosenka, która wzniosła karierę zespołu Skaldowie na zupełnie inny poziom. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jeden z największych przebojów tej ekipy. To jest numer o tym, że po prostu jak się człowiek zakocha, to świat się wydaje kolorowy nawet w ciężkich czasach PRL-u. Skaldowie i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A wy nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Za chwilę je gram.

0: Mamy bardzo dobry mood, bo się właśnie weekend zaczyna. Już za 25 minut będzie godzina 18. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK 2. No i oczywiście kibicujemy polskim siatkarzom, którzy niestety roztrwonili wielką przewagę w pierwszym secie. Ale nie, dobra, jest dwupunktowe prowadzenie. Teraz jest, uwaga, 24-22. Mamy piłkę satową, także to jest naprawdę dobra sytuacja. A wy, co robicie, że tego meczu nie oglądacie? Bartek z nami.
1: Cześć, nie oglądam meczu, bo wracam z pracy z Wrocławia do Łodzi. Ale całe szczęście jesteście wy i mogę słuchać przynajmniej relacji na bieżąco.
0: Bartek, słuchaj, nawet jak już do domu dojedziesz, to i tak zostań w samochodzie słuchać meczu w SC2, bo jeszcze ci druga połówka jakieś tam sprzątanie załatwi, więc w samochodzie posiedzieć bezpieczniej, bo tutaj w Radiu SK2 masz 100% polskich hitów, a od godziny 18 gram wam gorącą polską 20, czyli 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl Rzeszów, ulica Miłocińska 17.

0: Szczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
4: I po reklamie.

0: Jak statki na niebie lata piłka w meczu polskich siatkarzy Demono na antenie Radia SK2 i jesteśmy o krok bliżej wielkiego finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy pierwszego seta w meczu ze Słowenią, a my w Radiu SK2 już jesteśmy w finale tego tygodnia. Za chwilę startujemy z gorącą polską dwudziestką.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
10: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
9: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
11: I po reklamie.
12: 18. News SK2, Michał Rawa. Polscy siatkarze prowadzą w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta ze Słowenią 25-23. Trwa drugi set, w którym jest 17-17. Zostańcie ze SK2, będziemy relacjonować, co dzieje się w Mediolanie. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem na Mazowszu. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia, kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami. Między innymi przygotowywał poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
11: Gorąca Polska 20.
13: Polska 20.
11: Radia SK2.
14: Polscy siatkarze jadą w kierunku finału Mistrzostw Europy, a my finał zaczynamy. Tego tygodnia gram 20 waszych ulubionych polskich hitów, no ale przede wszystkim to my dzisiaj kibicujemy polskim siatkarzom, także ja nie wiem, czy ja się na graniu dokładnie skupię. 19-17 w drugim secie, także no być może za chwilę będziemy prowadzili 2-0. To tak, umówmy się, że nasi siatkarze odliczają raz, dwa, trzy, a my liczymy od 20 do 1. Na 20 Wiktoria Kida, Łukasz Duńczyk, cześć.

miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. Tu są wasze ulubione polskie hity, a to był numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Jeśli chcecie ten krążek zgarnąć, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a to jest wyjątkowe notowanie waszej listy hitów, bo nie tylko gram wasze ulubione polskie hity, ale też kibicujemy razem polskim siatkarzom, którzy walczą o finał Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygraliśmy, a teraz trwa końcówka drugiego, prowadzimy 23-21, a na nasze muzyczne boisko wchodzi teraz nowy zawodnik, raczej zawodniczka, i to bardzo doświadczona, tylko że z nowym numerem. Roxy Węgiel ma dla nas hymn tegorocznej jesieni, nagrała nowy numer i jest też teledysk do tego kawałka, w którym Roxy występuje w swojej sukni ślubnej, a ślub miała 2 lata temu, także szacun dla Roxy, bo mało kto potrafi się zmieścić w to samo ubranie po 2 latach. Roxy, jesień trwa bez końca, trafia do propozycji do waszej listy.

0: dzwonię. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I wjechał piątek na Antenę Eski 2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. No i słuchajcie, wjechał też drugi set na nasze konto. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w półfinale Mistrzostw Europy za Słowenią. Teraz startuje trzecia partia i miejmy nadzieję, że to będzie set ostatni. A przed nami oczko wyżej czeka Julia Wieniawa na miejscu 16 w waszej listy hitów, która zaczyna teraz nową erę w swojej karierze i zamierza się trochę postarzeć.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec.
1: A teraz Julia podsumowuje ten rok w swoim życiu. Ma 27 lat i mówi, że się dopiero rozpędza. Ten kawałek stworzyła w swoim domu w lesie pod Warszawą. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd na 16.

0: Zostało mu naprawdę niewiele czasu. Za tydzień w piątek premiera nowej płyty Wiktora Waligury. A to był numer właśnie z tego krążka. To było miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Polscy siatkarze walczą o wielki finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Pierwsze dwa sety wygraliśmy. No a w trzecim to niestety Słowenia na prowadzeniu. Jest aktualnie 8-6. Także no słuchajcie, jeszcze wszystko się w tym meczu może wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki za naszych. A my w Radiu SK2 podrzucamy wam kolejną polską nowość. I to jest zapowiedź filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin w Święto Niepodległości 11 listopada. I to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Sochacka i Cortez, czyli w tym numerze jest przepiękny, kojący głos Kaśki
1: i niski, nastrojowy głos Corteza.
0: Jak my, już w propozycjach do waszej listy hitów. To jest Radio SK2.

Polscy siatkarze szybko odrabiają straty w trzecim secie i tracą już tylko jeden punkt. Jest 11-10 dla Słowenii i w całym meczu prowadzimy na razie 2-0.

0: Słuchaj mnie.
1: Sarsa w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki, a na 12 czeka już Kuba i Kuba. Ten duet zdominował listy hitów w naszym kraju w wakacje numerem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas propozycję na początek jesieni. To nowy kawałek Chłopaki, który gram wam już za chwilę.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
1: Słuchajcie, za chwilę prawdopodobnie będą łzy szczęścia. Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Wygraliśmy pierwsze dwa sety, prowadzimy teraz 2-0, a w trzecim secie nasi mają, czekajcie, 3-punktowe prowadzenie chyba, 17-14 prowadzimy. Także jesteśmy naprawdę o krok od finału Mistrzostw Europy.
4: Gorąca polska dwudziestka.
5: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
4: Reklama.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Gdzie wrzesz?

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
10: I po reklamie.
11: Esko!

0: No i możemy teraz płakać ze szczęścia. Słuchajcie, jest, mamy to, polscy siatkarze w wielkim finale Mistrzostw Europy 2026. Pokonujemy Słowenię w wielkim stylu, 3-0.
1: SK2 Rzeszów.

na przekór jesieni, która się właśnie zaczęła. My przedłużamy lato jeden dzień, przynajmniej na chwilę, na piątkowy wieczór na gorącą polską dwudziestkę. To miejsce 11 waszej listy hitów. Przypominam, polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Słowenię 3-0 i teraz czekamy na naszego przeciwnika w walce o złoty medal. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość od Nity. To jest artystka, która świetnie sobie radzi przed mikrofonem i świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. I ona z tym nowym numerem zrobiła tak. Najpierw wstawiła w swoje media społecznościowe fragment tego kawałka i sprawdziła, jaka będzie reakcja fanów. Fanom mocno się spodobała, więc wydała go w całości. Więc gramy już teraz nowy numer Nity. Jak sama mówi, to jest jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. Już niedługo będzie można go usłyszeć na żywo, bo pod koniec listopada Nita rusza w trasę koncertową. Nita i To zabolało. Premierowo w SC2.

0: 9.
1: Zrób błąd po tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Ten numer bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem, zwłaszcza w kierunku domu w piątek wieczorem. Liwka na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Kariera tej artystki nabiera naprawdę niesamowitego tempa. A wszystko zaczęło się m.in. od hitu Obejmuje noce, czyli współpracy z Pesetem i Jonatanem. Potem była też trasa koncertowa Taco Hemingwaya. Liwkę możecie usłyszeć na przykład w kawałku Zakochałem się pod apteką. No a teraz Liwka robi solową karierę i to jest początek jej nowej muzycznej ery, także czekamy na nowości. A ja już za chwilę gram 9, nie 9, tylko 8 już najlepszych polskich hitów tego tygodnia. Zostańcie ze Skąd 2.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji, takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz.

0: Oglądana będzie
1: Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Usterkis, jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielę, to wychodzimy wam naprzeciw. Rusza kolejne zwiedzanie rzeszowskiego ratusza z przewodnikiem. Poznacie jego historię, to jak się zmieniał przez lata i jakie zachował dawne elementy wystroju. Poznacie też kulisy prac konserwatorskich oraz współczesne dzieła sztuki zdobiące wnętrza. Dowiecie się także o dawnych funkcjach obiektu i historiach mieszkańców związanych z ratuszem. Czeka też wyjątkowa panorama rynku i rzeszowskiego starego miasta z niedostępnych na co dzień pomieszczeń. Zwiedzanie rusza w niedzielę o godzinie 10. A w poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w rzeszowskim WDK-u to o godzinie 19. Szczegóły na wdk.kulturapodkarpacka.pl.
7: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
8: Tydzień temu na miejscu pierwszym Mira Fiori od Artura Rojka. Czy obroni tytuł? To się okaże w ciągu najbliższych 30 minut, bo to jest wasza lista hitów. To wy ją układacie głosując na SK2.pl, do czego bardzo was zachęcam, bo w taki sposób dajecie nam znać, którego numeru możecie słuchać bez końca, a który już wam się powoli nudzi. Na miejscu 8 Oskar Cyms, na zegarach punktualnie 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ona teraz wraca do rzeczywistości po wakacjach w Grecji. Marisa w Radiu SK2, miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki. No i jak zawsze wieczorami w SK2 mamy dla was najlepsze nowości. No i teraz kolejna premiera. Od zwycięzcy ostatniej odsłony The Voice of Poland. To Jasiek Piwowarczyk, który nagrał numer o tęsknocie za znajomym głosem. Czyli co, jak mamy to rozumieć? Prawdopodobnie druga połówka pojechała w delegację i zapomniała zadzwonić, jak dojedzie na miejsce. Jasiek Piwowarczyk i obłoki. Jest tutaj taki fajny jesienny klimat na wieczór. Można się z nim wyciszać.

BRO jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 5. Numery, które doskonale znacie, tutaj przeplatają się z najlepszymi nowościami. I teraz słuchajcie, idzie broń przeciwko jesiennej szarówce. Krzysiek Zalewski wydał nowy numer. Zapowiadając ten kawałek, zapowiedział krótko: naprzeciw nadciągającej jesieni, w górę serca. Także słuchajcie, jeszcze chwila letniej energii zagości na naszej antenie. Więc wyobraźmy sobie, że to nie grzejnik nas grzeje, tylko letnie słońce. Krzysiek Zalewski i Jednakowi, premierowo na antenie SK2.

Artur Rojek, prosto ze świeżo wydanej płyty. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Słuchajcie, jak patrzę na kawałki, które są w czołówce dzisiejszego notowania, no to powiem tylko jedno, cały czas w głowie macie lato, bo tutaj są prawie same wszystkie wakacyjne hiciory. Był Artur Rojek wakacyjny, a za chwilę będzie nasza polska Celine Dion. Poznajecie? To oczywiście Sylwia Grzeszczak, która jest fanką Celine Dion i nagrała na Instagrama, jak śpiewa jej kultowy hit. U nas na szczęście zaśpiewa po polsku, bo zdecydowanie lepiej to wychodzi. Wakacyjny numer od Sylwii Grzeszczak. Można wspominać lato. Mango na miejscu trzecim.

gorącej polskiej dwudziestce. Cały czas jest upalne lato. Między innymi dzięki Sylwii Grzeszczak to było miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. No i tak w klimacie wakacji jest też Sanach, która teraz odpoczywa i jest na urlopie, na wakacjach po intensywnym sezonie koncertowym, po zakończonej stadionowej trasie koncertowej. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że poleciała sobie do Porto i po tym mieście miała osobistego przewodnika, a była nią Julia Bednarek, czyli żona naszego piłkarza Jana Bednarka, który gra w FC Porto i który zaprosił Sanach nawet na swój mecz FC Porto. No to gramy. Najnowszy numer Sanach, Cichosza. Ten kawałek otwiera nowy rozdział w karierze Sanach. Co ten rozdział przyniesie? Tego na razie nie wiemy. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Listy hitów Eski 2.

0: Sanach kończy ostatni pełny tydzień września ze srebrnym medalem na szyi, bo to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a ze szczytu już macha do nas Margaret z hitem Prima Ballerina. Jak była w naszym studiu w czasie premiery tego numeru, to zapytałem ją, gdzie tego hitu powinniśmy słuchać, gdzie słucha się tego numeru najlepiej.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Także słyszeliście, to jest ważny alert od Margaret, że przy tym numerze noga w samochodzie się robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu pierwszym. Wszystkie karty.

0: Margaret w Radiu SK2. To pierwsza tancerka zespołu baletowego, która wykonuje główne partie w repertuarze klasycznym. Taka jest definicja słowa prima ballerina, czyli najważniejsza. Najważniejszy polski hit tego tygodnia. Margaret i prima ballerina na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Czy chcecie, żeby cały czas pełniła tą główną rolę w repertuarze Radia SK2? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Gdzie wrze-

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szukacie planów na weekend? Jaś Wędrowniczek zaprasza do jasiowego ogródka w Rymanowie. Już w najbliższą niedzielę, 27 września od godziny 11, bawimy się na dyniowej farmie. Czekają na Was wyjątkowe rodzinne atrakcje, pokazy sokolnicze, warsztaty, przejażdżki konne i jesienne smaki. A punktualnie o 16 na scenie pojawi się zespół Aptekarze. Wstęp 20 zł. Jedna niedziela, dwa niesamowite wydarzenia. 27 września widzimy się w Jasiu Wędrowniczku. Bądźcie tam z nami!
2: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
5: I po reklamie.

U nas ciągle jest letnia atmosfera. To Wiktor Dyduła w Radiu SK2, a za chwilę na szczycie od Grupsona. Nasi siatkarze są na szczycie, pokazują, że są po prostu najlepsi. Wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0 i jutro zagrają w finale Euro. Teraz czekamy na przeciwnika, to albo Francja, albo Finlandia. Yeah.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu SK2 na pobudzenie dla wszystkich zmęczonych tym tygodniem. Po godzinie 20 również gramy 100% polskich hitów i to będą numery na pobudzenie i na rozgrzewkę przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
8: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
7: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Serkis. Na początek jasło, bo w niedzielę macie tam piknik międzyosiedlowy. W programie występy artystyczne, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce i malowanie twarzy. A głównym punktem imprezy będzie mini-olimpiada z konkurencjami sportowymi i zręcznościowymi. Start o godzinie 13 w niedzielę na stadionie Mosir przy Sikorskiego w Jaśle. A szczegóły sprawdźcie na stronie Jasielskiego Domu Kultury. Zapiszcie w kalendarzu datę 5 października, bo właśnie wtedy macie kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem. Będziecie mogli zajrzeć za mury miejsc zwykle niedostępnych dla turystów. Zainteresowani? To szczegóły macie na stronie Rzeszowskiego Ratusza. Dodam, że czas zwiedzania wynosi 1,5 godziny.
6: No i mamy to, słuchajcie, udało się, dotrwaliśmy do tego momentu, na który czekaliśmy przez cały tydzień od pierwszego porannego budzika w poniedziałek. Zaczynamy razem weekend, piątek, godzina 20, a ja mam dla was najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu, przy których można odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
8: Polskich hitów.
7: SK2.
6: No i proszę bardzo, Ania Wyszkoni już teraz zachęca nas, żebyśmy światło przygasili, zostawili włączoną lampkę i leżeli do góry brzuchem na sofie. To jest ten moment, teraz można, już teraz nic nie trzeba. Jeżeli chodzi o sprzątanie i inne domowe obowiązki, to jutro się tym zajmiemy. A teraz łapiemy wolne chwile. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów.

my nie mamy dość wygrywania. Kuba i Kuba w Radiu SK2. No naprawdę bardzo dobrze ten weekend się zaczyna. Jeśli ktoś z was przespał wieczór, bo na przykład popołudniowa drzemka się przeciągnęła, to ja przypominam, polscy siatkarze w niesamowitym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy, rozbili Słowenię. Aż, słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak łatwo pójdzie. Wygraliśmy 3-0 i nie daliśmy szans przeciwnikowi. I jutro wieczorem zagramy w finale. Jeszcze nie wiadomo dokładnie o której godzinie i z kim, bo przeciwnika wyłoni dzisiejszy mecz Finlandia-Francja. Także jutro, słuchajcie, będzie wielkie kibicowanie, ale dzisiaj czekają nas też piłkarskie emocje. Przypominam, nasi piłkarze zagrają w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, także słuchajcie, no trzeba przyznać, że siatkarze dość wysoko postawili poprzeczkę naszym piłkarzom, ale ja miałem grać rozluźniająco, no to proszę bardzo, Monika Brodka w sam raz do piątkowego odpoczynku.

0: i jak.
1: Z kim i jak, to ja wam za chwilę powiem. Ania Karwan załatwia przyjemną chwilę odpoczynku w piątkowy wieczór. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Trybuny Stadionu Narodowego powoli się zapełniają. O 20:45 polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. No a wy możecie się pojawić na trybunach Narodowego, ale nie jako zwykły piłkarz, znaczy nie piłkarz, tylko kibic. Możecie poczuć się jak gwiazda i zjeść dobre jedzenie w loży VIP na PGE Narodowym. To wam załatwia Radio SK2. Zapraszamy was na najbardziej polski obiad. To jest nasza nowa zabawa. Wpadajcie na sk2.pl i wybierajcie waszą ulubioną polską zupę i ulubione danie główne. I przekonujcie nas, dlaczego to wy zasługujecie na miejsce przy naszym stole Radia SK2 na PGE Narodowym w loży VIP. Razem z wami będzie ekipa Radia SK2 i Daria Ładocha, czyli znana prezenterka telewizyjna i ekspertka kulinarna. I na 7 listopada w loży VIP na Narodowym zjemy najbardziej polski obiad. Stawiamy wam zakwaterowanie w hotelu dwudniowe dla dwóch osób i dokładamy 500 kieszonkowego. Także słuchajcie, najbardziej polski obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym czeka na was, tylko że za darmo zgłaszajcie się na sk2.pl i już jutro od godziny 10 słuchajcie Radia SK2, bo Daria Ładocha będzie prowadziła program w każdą sobotę rano i będzie mówiła o jedzeniu. Z tego co wiem, jutro będzie temat ziemniaków.
0: SK2.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiktor Sass w Radiu SK2. Ten młody 14-letni artysta właśnie z tym numerem powalczy w tym roku na Eurowizji Junior już 24 października. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata nad ulicami miasta, a śpiewa o tym, żeby się nie poddawać mimo grawitacji, która ciągnie nas w dół, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcecie, żeby Wiktor Sass latał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to głosujcie na ten numer w propozycjach do waszej listy hitów na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.

0: Czy z Delikartą? W delikatesach centrum. Grill Patrol. Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: I po reklamie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2, a tymczasem na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze już zaczęli grać z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu w ten weekend są nasi siatkarze, którzy już jutro, przypomnę, zagrają w finale Mistrzostw Europy. Znamy już godzinę tego meczu, to 21. Zagramy ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia, który startuje już za chwilę.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Userkis. Chcecie przenieść się do świata gwiezdnych wojen, mangi i anime? Jeśli tak, to zaglądajcie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Na miejscu podyskutujecie o ulubionych twórcach i postaciach w ramach Akademii Komiksu. Mówi Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
4: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się gwiezdnymi wojnami. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii. To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu. Oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże.
3: Najbliższa Akademia Komiksu rusza 3 października, szczegóły na stronie WDK-u.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. W dzisiejszej rozmowie zaglądamy za kulisy schroniska Kundelek w Rzeszowie i sprawdzamy, jak na co dzień wygląda pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom. Porozmawiamy o historii schroniska i Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, skali problemu bezdomności oraz o tym, jak zmieniało się samo schronisko. Będzie też o tym, dlaczego zwierzęta trafiają do schroniska, jak wygląda ich droga do adopcji i dlaczego warto dać szansę również starszym psom i kotom. Powiemy, jak można pomagać jako wolontariusz, czego obecnie najbardziej potrzebuje schronisko i na czym polega odpowiedzialna opieka nad zwierzęciem. Nie zabraknie również ważnych tematów, takich jak sterylizacja i kastracja, czipowanie, bezpieczeństwo zwierząt podczas upałów i zimy, a także interwencje w przypadku złego traktowania zwierząt i pomysł utworzenia ekopatrolu w Rzeszowie. Posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
2: Anna Skorupska-Stanek.
3: I dzień dobry, Urszula Rusza.
1: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o schronisku i stowarzyszeniu Kundelek, które mamy w Rzeszowie. To może na sam początek, czym jest dokładnie schronisko Kundelek i jaką ono pełni rolę w Rzeszowie?
3: Schronisko Kundelek jest właściwie jedynym oficjalnym schroniskiem na terenie miasta Rzeszowa i pełni ono funkcję realizacji zadań samorządu, czyli Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, psami, kotami, ale nie tylko, oraz pełni taką funkcję również pomocy zwierzętom chorym, czyli nie tylko adopcję, ale również leczenie zwierząt, które na przykład miały wypadki i nie udało się odnaleźć ich właścicieli, którzy byliby w stanie zająć się ich leczeniem. Także to jest podstawowa funkcja schroniska Kundelek w Rzeszowie.
1: I tutaj chyba trzeba dodać, że schronisko Kundelek wchodzi w stowarzyszenie.
3: Tak, schronisko Kundelek prowadzone jest przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, przy czym stowarzyszenie zajmuje się również innymi inicjatywami, takimi jak na przykład opieka nad wolno żyjącymi kotami. Natomiast prowadzenie schroniska jest jednym z jego zadań, no takim oczywiście najbardziej widocznym i największym tak naprawdę.
1: Jak długo schronisko właśnie i stowarzyszenie działa w Rzeszowie, w mieście? Kiedy zaczęło się i kiedy miało swoje początki?
3: Schronisko powstało w 2005 roku, takie oficjalne, w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, czyli przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie. Natomiast wcześniej schronisko Kundelek było wyłącznie prywatne.

0: duże, gdzie nawet no, nie mamy za bardzo możliwości przyjęcia kolejnych, bo ta liczba jest ich taka bardzo ogromna. Ja tu też wspomnę jeszcze o stowarzyszeniu, że stowarzyszenie powstało blisko 30 lat temu. To była grupa przyjaciół, którzy kochali zwierzęta, chcieli im pomóc, założyła takie stowarzyszenie i tak to wszystko po prostu przez te wszystkie lata działa.
1: Czyli tutaj mamy ponad 20 lat działalności, jeśli chodzi o schronisko, i ponad 30 lat, plus minus 30 lat około, działalności stowarzyszenia. Głównie schronisko i stowarzyszenie zajmuje się bezdomnymi zwierzętami znalezionymi w mieście, tak?
0: Tak, głównym naszym zadaniem to są zwierzęta znalezione tutaj na terenie miasta Rzeszowa, bo tak też mamy, tutaj prowadzimy taki projekt, który zakłada, że będziemy właśnie taką opiekę sprawować.
1: A jak właśnie ten problem bezdomności zwierząt wygląda w Rzeszowie? On się zmienia od lat i z roku na rok jest całkiem inaczej, czy to ciągle przez tyle lat wygląda podobnie?
2: Wygląda to różnie, bo kiedy popatrzymy na przykład na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt rzos.org, można sobie popatrzeć na takie sprawozdania, jak wyglądała liczba przyjmowanych kotów i psów każdego roku, no to widać, że to się zmienia. No niestety jest tendencja wzrostowa. W tym momencie w schronisku zostało przyjęte w 2025 roku, zostało przyjęte do schroniska około 350 kotów i około 350 psów. W tym momencie w schronisku znajduje się 105 kotów i 87 psów. Natomiast no niestety liczba ta rośnie i stąd też taka konieczność powiększania schroniska i unowocześniania go.
1: I czy to schronisko, czy macie taką możliwość jako schronisko, jako stowarzyszenie unowocześniania właśnie miejsca i powiększania go, czy to jednak już powoli kończą się takie zasoby?
2: Cały czas zabiegamy o to, żeby schronisko było coraz bardziej nowoczesne, czyli tak jak wspominała przed chwilą pani Skorupska, powstała kociarnia, która jest super nowoczesnym miejscem. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w znacznej części, natomiast środki również pochodziły ze środków stowarzyszenia, czyli tak naprawdę z darowizn osób, którym leży na sercu los zwierząt. W mojej ocenie schronisko Kundelek w Rzeszowie w tej chwili jest naprawdę bardzo nowoczesne i nawet na ostatnim spotkaniu z prezydentem powiedział on, że jest ono w pewnym sensie dumą dla Rzeszowa, dlatego że warunki, które w tej chwili możemy zaoferować zwierzętom, są bardzo godne. Oczywiście chcielibyśmy, żeby one były jak najlepsze, żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że w jednym kojcu jest kilka psów. One oczywiście dogadują się między sobą, ale pewnie lepiej by się czuły, gdyby mimo wszystko były pojedynczone, ale na ten moment nie możemy sobie na to pozwolić.
1: A z jakich powodów najczęściej trafiają zwierzęta do schroniska? To są zwierzęta porzucone, zagubione, czy może gdzieś po jakimś wypadku, na przykład z ulicy zebrane?
0: To są różne przypadki. Część zwierząt mamy faktycznie po wypadkach gdzieś znalezione, zagubione. Część jest zwierząt, które też zostały po prostu znalezione i ciężko nam ustalić właściciela. I tu w tym wypadku trzeba by wspomnieć, że mało jeszcze mamy tych zwierząt zaczipowanych. W związku z tym, jeżeli ten pies nawet do nas trafia, to zajmuje nam kilka dni ustalenie tego właściciela, chociaż no nie zawsze to się udaje, bo wiadomo, jeżeli pies nie ma czy kot chipa, no to ciężko znaleźć, a nie zawsze właściciele szukają tych zwierząt. Ale widzimy, że no ten problem cały czas jest. Przytrafiają do nas na przykład kotki ciężarne, które też rodzą małe i to się wszystko ciągle zwiększa nam ta liczba zwierząt, więc musimy cały czas stawiać na edukację. I w związku z tym, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt chodzi po przedszkołach, szkoła, przeprowadzamy takie lekcje, czy na terenie właśnie tych placówek, które wspomniałam, czy również na terenie schroniska przyjeżdżają do nas na takie lekcje właśnie uczniowie, młodzież czy przedszkolaki, bo musimy jednak to społeczeństwo nasze edukować, że zwierzę nie jest rzeczą, że sterylizacja i kastracja to nie jest nic złego, to ogranicza nam problem tych bezdomnych zwierząt i no, to jest naszym takim jednym z statutowych właśnie działań, żeby edukować to nasze najmłodsze społeczeństwo.
1: Do tej odpowiedzialnej opieki i walki z bezdomnością na pewno sobie jeszcze przejdziemy. A jak wygląda taka droga od znalezionego zwierzęcia do adopcji u Was w schronisku?
0: To znaczy tak, jeżeli trafia do nas zwierzę, nie ma chipa, rozpoczynamy na pewno proces jego tutaj sprawdzenia, w jakiej jest kondycji, czyli przechodzi badania lekarskie. Jeśli jakaś jest potrzeba, to zostaje pies czy kot podany kwarantannie, czy jeżeli w wyleczeniu, jeżeli taka jest potrzeba. I jeśli ze zwierzęciem jest wszystko w porządku, możemy też wykonać zabieg tutaj kastracji czy sterylizacji.

0: i później następnie szukamy, ogłaszając go na stronie internetowej czy na mediach społecznościowych schroniska, szukając po prostu nowego domu.
1: Okej, czyli to jest tak pokrótce droga, jak wygląda właśnie droga zwierzęcia u Was w schronisku. A jak wygląda taka codzienna praca osoby pracującej w schronisku i co jest dzisiaj największym wyzwaniem?
2: W tej chwili w schronisku zatrudnia kilkanaście osób i ich codzienna praca jest tak naprawdę bardzo prozaiczna, ponieważ psy i koty są oczywiście słodkimi, fajnymi zwierzakami i większość osób myśli, że opieka nad nimi być może nie jest uciążliwa. Jest to nieprawda, ponieważ generują dosyć dużo brudu, który trzeba posprzątać. Także codzienne mycie kojców, czy też kociarni, wymienianie wody, mycie misek, kuwet. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, z którą radzimy sobie, nie bez udziału wolontariuszy, którym również trzeba bardzo podziękować za to, że są, że przychodzą do schroniska i często właśnie nie tylko po to, żeby iść psem na spacer, co też oczywiście jest bardzo ważne. Do schroniska przychodzi sporo młodzieży, która również poświęca swój czas na przykład na to, żeby umyć te pomieszczenia, w których przebywają koty. Co ja oczywiście bardzo podziwiam i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne edukacyjnie i super, że młodzież ma takie podejście. Także bardzo schronisko docenia wolontariuszy i dziękuję im za poświęcony czas. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby wejść na stronę stowarzyszenia, zobaczyć tam zakładkę wolontariat i skontaktować się z nami i zostać wolontariuszem w schronisku. To może być spacer raz w tygodniu, a to może być czasem właśnie przyjście i pomoc w takiej codziennej opiece higienicznej dla zwierząt.
1: I tutaj już mamy taki trochę wstęp o schronisku, o historii i zaczęliśmy sobie taki wątek wolontariatu i myślę, że do niego teraz przyjdziemy, bo wiele osób chciałoby pomagać, może nie wszyscy mogą adoptować zwierzęta. Jak można zostać wolontariuszem? Trzeba się zapisać, zadzwonić? Jak to wygląda w Waszym schronisku?
2: Trzeba na pewno najpierw zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem schroniska odnośnie tego, jak my widzimy swój wolontariat i co w danej chwili może nam schronisko zaoferować. Czy bardziej bylibyśmy zainteresowani tym, żeby nawet posiedzieć w pokoju i pogłaskać koty, bo w tej chwili jest tak dużo kotów w schronisku, a każdy z nich potrzebuje tej chwili z człowiekiem, żeby sobie po prostu móc posiedzieć u kogoś na kolanach i żeby ten ktoś poświęcił kotu dosłownie kilka minut i pobawił się z nim. Mamy bardzo dużo małych kociaków, które też wymagają zabawy i też ważne jest to, żebyśmy dbali o ich socjalizację, prawda? Czyli żeby te koty miały kontakt z człowiekiem, żeby wiedziały, że człowiek jest po to, żeby się z nim też bawić, że w sytuacji, kiedy kot zostanie adoptowany, też dawał radość tej osobie, która go adoptuje, czyli żeby wiedział, jak można spędzać czas z człowiekiem w domu. Także zabawa z kotami, pomoc w sprzątaniu, wyjście z psami na spacer. Tutaj także te potrzeby są ogromne, bo psów jest dużo. Oczywiście idealnie by było, gdyby każdy z tych psów przynajmniej raz dziennie wyszedł na spacer. Więc prosta matematyka mówi, że przynajmniej 100 osób dziennie fajnie by było, gdyby odwiedziło schronisko i wzięło psa na spacer. Przy czym zaznaczam, że też musimy liczyć się z potrzebami tych zwierząt, czyli na przykład bywają upalne dni. Więc nie zawsze jest tak, że możemy przyjechać na przykład o godzinie 12 w południe i wziąć psa na spacer, bo po prostu czasem jest zbyt gorąco. Więc na pewno zacznijmy od telefonu, żeby porozmawiać, powiedzieć, czego my oczekujemy i na pewno znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie.
1: A kto może zostać wolontariuszem? Czy to muszą być na przykład osoby pełnoletnie, czy mogą być niepełnoletni, młodzież?
0: Wolontariuszem mogą być osoby jak najbardziej dorosłe oraz osoby powyżej 16 roku życia muszą mieć podpisaną tą zgodę opiekuna. Ale my tutaj szczegółowych, tak jak Ula powiedziała, udzieli nam informacji pracownik schroniska, także najlepiej właśnie zacząć od tego telefonu, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, jak jesteśmy dyspozycyjni, co chcielibyśmy robić i myślę, że dla każdego jakieś zajęcie tutaj znajdziemy bez żadnego problemu.
1: Okej, czyli bierzecie tak naprawdę wszystkich chętnych i wszystkie ręce potrzebne są na pokład, żeby pomagać.
2: Ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz do wolontariatu, ponieważ może się okazać, że na przykład bardzo chcielibyśmy pomóc schronisku czy stowarzyszeniu, a z jakichś względów nie chcemy się pojawić w schronisku, bo na przykład bardzo przeżywamy to, co tam się dzieje. Często ludzie podnoszą to, że mają na przykład alergię na koty albo alergię na psy, albo po prostu bardzo źle znoszą bycie w schronisku, bo nie ukrywam, że nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Czasem po prostu ogrom tego cierpienia, które jest tam na co dzień, może nas przytłoczyć. I wtedy również możemy być wolontariuszem, dlatego że schronisko prowadzi media społecznościowe, ma różne inne swoje potrzeby, stowarzyszenie tak samo. Być może potrafimy zrobić coś innego, co okazuje się być równie przydatne. Czyli może na przykład umiemy fajnie dorabiać zdjęcia, może na przykład pieczemy super drożdżówki i przywieziemy te drożdżówki, kiedy wolontariusze wychodzą z psami, na przykład z przyjemnością by sobie taką drożdżówkę po spacerze zjedli. Także wydaje mi się, że pomysłów jest tyle, ile osób. A może na przykład potrafimy pomalować ścianę. Czasem takie rzeczy też trzeba zrobić w schronisku i taka osoba również by się mogła przydać. Także jeśli tylko ktoś ma otwarte serce na los zwierząt i chciałby, to jest najważniejsze, chciałby zrobić coś dobrego, to bardzo zachęcam do kontaktu z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt.
3: Okej, wiem, że też niektóre na przykład szkoły czy firmy składają się i przywożą na przykład karmę czy jakieś koce. To jest ciągle potrzebne w schronisku? To jest taka ciągła potrzeba, niezależnie od pory roku?
0: Tak, jak najbardziej. Te rzeczy się przydadzą. Jeśli my mamy tego za dużo, to też dzielimy się z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które tu działają na terenie Podkarpacia, a są w dużo gorszej sytuacji. Także jak najbardziej zachęcamy do przywożenia karmy. Nie ukrywamy, że fajnie, gdyby ta karma była dobrej jakości. Czasem kupić jeden worek, powiedzmy zamiast trzech, ale dobrej jakości, bo wiemy, że te zwierzęta mają różne potrzeby. Szczególnie teraz bym apelowała właśnie dla tych małych kociąt do dobrej jakości karmy, bo my naprawdę mamy ich dosyć duże ilości, które musimy po prostu odchować i przygotować do adopcji, ale doceniamy każdą, naprawdę każdą pomoc.
3: A czy są takie rzeczy i potrzeby, które zmieniają się wraz z porami roku?
2: Tak, na naszym Facebooku apelowaliśmy i bardzo prosiliśmy o dostarczanie do schroniska baseników, takich dziecięcych albo nawet w formie piaskownic. Te baseniki miały służyć psom, które były w schronisku na wybiegu, do tego, żeby mogły się schłodzić. To była potrzeba chwili i oczywiście, jak zawsze, mogliśmy liczyć na mieszkańców Rzeszowa i okolic, a być może też osób mieszkających gdzieś indziej, ponieważ naprawdę spora ilość baseników trafiła do schroniska, za co bardzo dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni, więc na naszych mediach społecznościowych, jeśli coś jest potrzebne, to sygnalizujemy. Tak to się zmienia z czasem, bo mioty kociąt są dwa razy w roku, no i wtedy, kiedy są mioty, pojawiają się w schronisku małe kocięta, więc zapotrzebowanie na karmę dla kociąt, która jest troszeczkę inna niż karma dla dorosłych kotów, wtedy się zwiększa i właśnie więc przyjmiemy z otwartym sercem, otwartymi rękami każdą ilość mokrej karmy dla kociąt. Tak jak wspomniała wcześniej Ania, no oczywiście fajnie było, gdyby była troszkę lepszej jakości. I w tym momencie chciałam też wspomnieć, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt również zajmuje się dokarmianiem kotów wolnożyjących. Są to koty, które bytują na terenie Rzeszowa. Formalnie nie mają swoich właścicieli. Mieszkają w różnych miejscach, w piwnicach, albo w wywiatach, albo w jakichś tam specjalnie stworzonych do tego budynkach. Te koty są w pewnym sensie potrzebne miastu, bo w naturalny sposób regulują na przykład populację gryzoni. Natomiast są one dokarmiane przez osoby, które również zgłaszają się do schroniska. Uzyskują wtedy taki status opiekuna kota wolnożyjącego. I karmę dla takich kotów również zapewnia Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. No i też nie muszę wspomnieć, że ta karma jest trochę inna od tej karmy, którą dostają koty w schronisku. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, bo jest to karma dla kotów wolnożyjących, troszeczkę bardziej kaloryczna. Wiadomo, fajnie by było, gdyby ona w lecie była karmą suchą, a w zimie była karmą mokrą, bo ta mokra w lecie się szybciej psuje.
3: Okej, czyli tu też jest taka różnorodność, nawet jeśli chodzi o te koty żyjące w schronisku i poza schroniskiem, te wolnożyjące.
2: W idealnych warunkach jest to różnica. Jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, to wszystkie koty dostają tę karmę, która jest, prawda? Natomiast jeśli już możemy wybierać, to staramy się kierować zgodnie z potrzebami zwierząt w miarę naszych możliwości.
3: A wracając jeszcze do wolontariuszy, czy zdarza się, że wolontariusze sami zakochują się w swoich podopiecznych i decydują się na adopcję?
0: Tak, jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce. Obserwujemy to, że są tacy wolontariusze, którzy przychodzą do danego zwierzęcia przez kilka miesięcy i po jakimś czasie zabierają go do domu, także myślę, że każdy miłośnik zwierząt, który ma możliwość przygarnięcia psa czy kota, coś dla siebie znajdzie, albo czasem to zwierzę jego też wybierze, bo też takie przypadki są. Także serdecznie zapraszamy właśnie do bycia tym wolontariuszem, bo tak jak mówimy, każda ręce na pokład są potrzebne i zwierząt na pewno nam nie braknie.
2: Ja bym chciała jeszcze dodać do tego tematu takie jedno spostrzeżenie, że często osoby, które chcą mieć psa albo kota, decydują się na wybór zwierzaka rasowego z hodowli, ponieważ chcą mieć pewność co do jego cech charakteru, prawda? No i oczywiście preferencji wyglądowych, to jest zupełnie naturalne, normalne i zrozumiałe. Natomiast zachęcam do spojrzenia na to z drugiej strony, że adoptując psa ze schroniska, znamy jego wygląd, bo wiemy, jak on wygląda, więc możemy również tutaj, jeśli wolimy bardziej kudłatego, czy bardziej gładkiego, mniejszego, większego, wybrać takiego zwierzaka. A dodatkowo pracownik schroniska, który spędził z tym psem czy kotem już jakiś czas i porozmawiał z wolontariuszami, którzy też mają z nim styczność na spacerach, opowie nam o charakterze tego psa. Kupując szczeniaka, nawet jakiejś tam wybranej rasy, możemy mieć oczywiście ogólny kierunek jego rozwoju, jaki to będzie pies, ale gwarancji nie mamy. Natomiast adoptując psa troszeczkę starszego, jego charakter jest z grubsza znany. Będziemy wiedzieć, czy to jest pies bardziej żywiołowy, czy spokojny, jaki ma stosunek do dzieci, do kotów, czy do innych zwierząt. Także zachęcam do tego, jeśli wiemy, jakiego chcemy mieć psa, nie ma gwarancji, ale jest duża szansa, że znajdziemy właśnie takiego psa w schronisku, na przykład Kundelek w Rzeszowie.
3: I właśnie tutaj rozpoczęliśmy troszkę, parę słów już o adopcji. Jak wygląda adopcja krok po kroku?
0: Adopcja przede wszystkim, jak przychodzimy do schroniska, to musimy powiedzieć, jakie mamy oczekiwania, bo pracownik, tak jak tu Ula wspomniała, na pewno nam doradzi, bo opiekunowie zwierząt znają te zwierzęta kilka tygodni, kilka miesięcy, bacznie je obserwują przez dłuższy okres każdego dnia, więc nam doradzą. Wiadomo, że osoba na przykład starsza, która ma kłopoty z poruszaniem, no nie będzie dobrym wyborem wzięcie żywiołowego psa, powiedzmy takiego jeszcze, który może być już takim starszym szczeniakiem albo tak zwaną młodzieżą, więc starają też się dobrać do stylu naszego życia, jak nasze życie wygląda, czy dużo jesteśmy w domu, czy raczej wręcz odwrotnie, czy bierzemy psa do mieszkania, czy do domu, to wiadomo, są różne tutaj możliwości i jak najbardziej właśnie bym ufała tutaj tym naszym opiekunom ze schroniska, że oni doskonale będą w stanie dobrać to zwierzę, żeby zarówno i zwierzę, jak i potencjalny później tutaj opiekun, bo tak nie lubię tego słowa, właściciel przyznaje zwierzęcia, opiekun był zadowolony i obydwoje po prostu wspaniale spędzali swój czas.
2: Ania tu powiedziała o scenariuszu idealnym, czyli że przychodzimy do schroniska i jest nam dobierany pies. Natomiast najczęściej to pewnie wygląda tak, że ktoś, kto chce adoptować zwierzaka, wchodzi na stronę, gdzie w zakładce psy i koty znajdują się wszyscy nasi podopieczni, ci, którzy już są gotowi do adopcji. Ewentualnie, no pewnie teraz bardziej popularny jest portal Facebook i Instagram, gdzie na bieżąco zamieszczane są i filmy, i zdjęcia psów, które trafiły do schroniska, więc warto zaobserwować te dwa źródła. No i pewnie najczęściej tak jest, że zakochujemy się w wyglądzie, prawda, danego zwierzaka i wtedy zapraszamy do schroniska na spacer zapoznawczy, czy na spotkanie z kotem, żebyśmy go mogli poznać, zobaczyć, jak on się zachowuje, bo może się okazać, że przyjdziemy z chęcią adopcji jednego psa, a wyjdziemy z całkiem innym, prawda?
3: A czy każdy może adoptować zwierzę, czy raczej nie dla wszystkich adopcja jest najlepszym wyborem? I na co najbardziej zwracacie uwagę przy wyborze nowego opiekuna?
0: To znaczy, myślę tak, że adopcja może nie jest dla wszystkich tak naprawdę, bo tu szukamy domów odpowiedzialnych, tak, gdzie ludzie wiedzą, jak ze zwierzęciem postępować, mają taką wiedzę, mają też środki, bo nie ukrywajmy, że musimy mieć pewność, że jeżeli piesek czy kotek zachoruje, opiekun zwróci się o pomoc do lekarza weterynarii i będzie szukał tutaj rozwiązania tego problemu. Także staramy się jak najlepiej dobierać tutaj opiekunów razem ze zwierzętami. Tak jak wspomniała Ula, ludzie często zobaczą na stronie pieska i myślą, że po wyglądzie, że to już jest piesek dla nich. Tymczasem to pierwsze spotkanie może różnie przebiec i okazuje się na przykład, że piesek jednak, temperament tego pieska nie do końca nam pasuje, czy nasz styl życia. Także musimy to robić, staramy się to robić bardzo odpowiedzialnie, żeby po prostu były obie strony zadowolone.
2: W tej chwili na przykład w schronisku przebywa pies rasowy, jest to buldożek francuski Jest to pies naprawdę świetny, bardzo, bardzo fajny, natomiast ma po pierwsze problemy gastryczne, więc wymaga specjalnej karmy, konkretnej, która jest raczej z tych karm wyższej półki, a po drugie ma problemy z okiem, które, no może nie jest to jakiś wyjątkowo duży koszt, ale mimo wszystko jest to koszt kupowania kropelek, też kropienia tych oczu kilka razy dziennie, więc zadbania o to, więc no chociażby jego przykład pokazuje, że no nie jest to pies dla każdego. Czyli po pierwsze potencjalny właściciel musi liczyć się z kosztem jego utrzymania, po drugie musi też mieć czas na to, żeby dbać o jego zdrowie tak, jak on tego w tej chwili potrzebuje.
3: A jeśli już zdecydowaliśmy się, dobra, adoptujemy zwierzaka, nieważne jakiego, taki jaki będzie nam pasował do stylu życia, jak przygotować siebie i też dom na przyjęcie psa lub kota?
2: Tutaj ponownie odsyłam do rozmowy z pracownikami schroniska. Oczywiście fajnie, jak się wcześniej na to przygotujemy, to znaczy kupimy na przykład legowisko, ale znowu no, musimy wiedzieć, jaki to będzie pies, prawda, jaki to będzie duży pies, czyli może ten szał kupowania wszelkich akcesoriów zostawmy sobie jako przyjemność już po adoptowaniu psa czy kota, bo to też jest bardzo fajne, żeby potem dobierać ewentualnie jakieś tam rzeczy pod jego upodobania i oczywiście pod swój własny gust. Tak naprawdę zwierzęta nie potrzebują wiele. Z jednej strony potrzebują tak niewiele, a z drugiej potrzebują tak wiele, bo pies czy kot nie musi mieć legowiska. Przy kocie jednak zalecam drapak, żeby był na początku chociaż jeden w domu. Drapak i kuweta to są dwie rzeczy niezbędne. Natomiast takie rzeczy jak miski czy koce to spokojnie można sobie dokupić później. Co jeszcze z takich niezbędnych rzeczy na początek? No tak, dla psa oczywiście smycz jest niezbędna i obroża. Temat smyczy jest tematem bardzo osobnym, odrębnym, warto się nim zainteresować i może niekoniecznie kupować to, co się widzi w sklepie. Mówię tutaj o smyczach Flex. Nie mówię, że zawsze są złe, ale niech to będzie świadomy wybór właściciela, który będzie znał, opiekuna, który będzie znał i plusy, i minusy takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że przygotowanie musi być bardziej mentalne niż rzeczowe, czyli musimy być przygotowani na to, że nie zawsze będzie idealnie, prawda? Że może się okazać, że początki będą trudniejsze, ale dużo osób to mówi, że bo do schroniska przychodzi później feedback od osób, które adoptowały psy i koty i często powtarza się ten schemat, że no początki były różne, że pies czy kot się bał, kotom się zdarza przez kilka dni nie wychodzić spod kanapy. Psom zdarzają się jakieś wpadki higieniczne, bo wiadomo, że ten rytm załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w schronisku jest zaburzony, bo pies nie ma gwarancji, że trzy razy dziennie, czy nawet więcej, wyjdzie na ten spacer. Właściwie to jest rzadkość, a więc pewnie trzeba dać mu troszeczkę czasu do przyzwyczajenia się. Mogą się zdarzyć oczywiście epizody niszczenia kapci i innych tego typu sprzętów, także trzeba być na to przygotowanym. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie, żeby pies czy kot kiedykolwiek załatwił się w domu, czy cokolwiek pogryzł, czy zniszczył, to wydaje mi się, że no, nie jest jeszcze gotowy na w ogóle posiadanie zwierzęcia. Natomiast jeśli chcemy zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, to warto zastanowić się nad adopcją zwierząt starszych po prostu. Czyli żeby nie był to szczeniak, a taki pies na przykład 5- czy 6-letni, który nie daje gwarancji, że nie pogryzie kapcia, ale szanse na to są znacznie mniejsze.
0: Jeśli właśnie chodzi o adopcję zwierząt starszych, to ja to przerobiłam osobiście. Wzięłam psa, który miał około 9-10 lat i przyznaję, że odnalazł się super, nie było żadnych, tak jak Ula wspomniała, tutaj strat nie było i co myślę, że każdy pies, który adoptujemy z schroniska, okazuje tą swoją wdzięczność. Tego się nie da opisać. Tak jak takiej wdzięczności pies z hodowli czy z jakiegoś innego źródła nie da, a tu niestety widzimy, znaczy niestety, to niestety bym powiedziała właśnie, że widzimy, że ten pies chodzi za nami krok w krok, patrzy tymi swoimi oczyma i jest wdzięczny, że wzięliśmy go właśnie ze schroniska. Także doradzałabym, nie bójmy się zwierząt właśnie starszych, czy nawet jakichś tam okaleczonych, które też się zdarzają po jakichś wypadkach czy innych zdarzeniach. One się zawsze odnajdują, bo są były przecież i są pieski czy kotki bez łapki, bez oka. One sobie naprawdę świetnie radzą i myślę, że jeżeli damy szansę tego domu, nawet gdy ten okres będzie krótki, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli adoptujemy pieska, który ma już kilka czy kilkanaście lat, on nie będzie z nami przez kolejne 10. Ale myślę, że każdy rok dla tego psa, każdy miesiąc, tydzień jest na wagę złota, bo po prostu będzie miał tego swojego człowieka i będzie mógł okazywać tą swoją miłość. Ja przyznaję, że ten pies, którego wzięłam, był tak oceniany gdzieś między 9 a 12 lat, ale jeszcze 9 lat u mnie jeszcze był. W całkiem dobrym zdrowiu i też tak na początku biorąc go też myślałam, że to jakiś jest, nawet tak weterynarz mi powiedział, że to jest jakiś taki krótki epizod. Dobrze pani zrobiła, będzie miał kilka fajnych lat życia. No a tymczasem piesek żył 9 lat w dobrej formie, także naprawdę ja ze swej strony i tu z osobistych doświadczeń polecam takie adopcje psów starszych, które na pewno mniej wymagają naszej takiej ingerencji, bo nie ma potrzeby tej zabawy, tego spędzenia może tak więcej tego wspólnego czasu niż jak z pieskiem młodszym czy szczeniakiem, ale dają równie tyle satysfakcji i przede wszystkim może miłości.
2: Moje doświadczenie z adopcją psa nie są tak ekstremalne jak Ani, czyli mój adoptowany pies nie miał 10 lat, ale miał 3 i również uważam to za świetne rozwiązanie. Kiedy miałabym kiedyś w przyszłości jeszcze zaadoptować psa, to wydaje mi się, że też by był to pies w podobnym wieku lub starszy, bo nieprawdą jest, że kilkuletniego psa już nie można niczego nauczyć. Wręcz przeciwnie, on ma już za sobą ten okres takiej po prostu szczeniącej głupoty. Dużo lepiej przyswaja wiedzę, bo po prostu rozumie intencje człowieka. Moja suczka Bezunia, która była adoptowana w wieku 3 lat, nie umiała na przykład chodzić na smyczy, bardzo, bardzo ciągnęła. Nauka tej umiejętności zajęła nam aż 3 dni. Także uważam takie rozwiązanie naprawdę za idealne. Był to pies, który nie miał problemu z utrzymaniem czystości. Po jakichś tam 2 wpadkach faktycznie załatwienia się w domu ten problem też całkowicie zniknął, ponieważ my jako ludzie zaspokoiliśmy jej potrzeby, a pies w naturalny sposób na to zareagował, czyli zaczął ładnie chodzić na smyczy i przestał załatwiać się w domu, tak jak mówię, po jednym razie, więc też dementujemy taki pogląd na sytuację, że tylko szczeniaki będą możliwe do nauki. Jest to nieprawda.
3: Okej, to tutaj o adopcji słów kilka albo i nawet trochę więcej i o tym, że warto zaadoptować nawet troszeczkę starszego pieska, ale teraz myślę, że czas, żeby przejść do tematu, który pojawił się już na samym początku, czyli do odpowiedzialnej opieki i walki z bezdomnością, bo jak wiemy, ta bezdomność wśród zwierząt w Rzeszowie jest. Czy jest coś, co może zrobić każdy z nas, żeby ją ograniczyć, aby ograniczyć problem z bezdomnością zwierząt?
0: Każdy z nas, jeżeli ma zwierzę, to powinien myśleć o tej sterylizacji kastracji, bo my nie chcemy kolejnych zwierząt powoływać tutaj na świat, bo wiemy, ile tych zwierząt jest. Także to powinna być taka odpowiedzialność tego opiekuna. Trafiają do nas też zwierzęta, które zostały porzucone właśnie z tego powodu, że za chwileczkę będą małe, czy już są małe kotki czy pieski. Także serdecznie namawiamy i apelujemy, że tak naprawdę kastracja i sterylizacja to nie jest jakieś zło konieczne. To jest wręcz taki zabieg, który często przedłuża życie zwierzętom, bo później one nie mają chorób związanych z układem rozrodczym i zalecamy właśnie, żeby to było. Jeśli chodzi o też tą bezdomność, tutaj w Rzeszowie zauważamy taki problem, że brakuje takiego zwanego ekopatrolu, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, które wpływają na naszą skrzynkę, na interwencje i tak naprawdę nasi tutaj inspektorzy społeczni no nie są w stanie wszystkich tych zgłoszeń obsłużyć. Prosimy o pomoc czy inspekcję weterynaryjną, czy inne służby, czy straż miejska, policja, ale wiemy, że problem jest tego typu, że właśnie przedstawiciele tych służb, nie mówię tu o inspekcji, tylko właśnie o policji czy straży miejskiej, nie mają wiedzy z dobrostanu zwierząt. Dlatego jeżeli my wyślemy w jakieś miejsce, mamy zgłoszenie, że pies jest w jakichś złych warunkach, im też ciężko jest ocenić, czy faktycznie te warunki są złe, naruszają przepisy ustawy o ochronie zwierząt i należy podjąć jakąś interwencję. Stąd był tutaj w budżecie obywatelskim Rzeszowy taki projekt Ekopatrol. Niestety nie udało się tutaj tego dalej przeforsować, żeby uzyskał tą liczbę głosów, ale wiemy, że taki patrol jest potrzebny. Ja tak dodam ze swojej strony, że 15 lat mieszkałam w Trójmieście i tam to fantastycznie funkcjonowało. Była to jednostka straży miejskiej, specjalnie wyspecjalizowana, z odpowiednim sprzętem, samochodem i przede wszystkim z wiedzą z dobrostanu zwierząt. I ona jeździła na interwencje i do zwierząt takich powiedzmy jak psy, koty, a także zwierzęta dzikie, bo też nie ukrywajmy, że u nas tutaj przy Wisłoku czy na innych terenach też mógłby się pojawić problem jakichś powiedzmy dzikich zwierząt, gdzie byłaby potrzeba podjęcia jakiejś interwencji. Także taki to jest największy, bym powiedziała, tutaj problem w Rzeszowie, żebyśmy uzyskali taką jednostkę specjalną, która by sprawdzała na bieżąco te nasze zgłaszające interwencje, bo ludzie piszą, zgłaszają i tak myślę, że jeżeli każdy zadba o swoje zwierzę, będzie też empatyczny na los zwierząt, które znajdują się w jego otoczeniu i będzie reagował, bo myślę, że po prostu no, wszyscy jesteśmy, każdy może jakąś małą cegiełkę zrobić w zakresie tej ochrony zwierząt. Teraz wiemy, że mamy tą ustawę, pan prezydent podpisał, tą antyłańcuchową, to myślę, że też o wiele poprawi byt tych naszych tutaj zwierząt, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach na terenie naszego województwa.
2: Tak jak wspomniała wcześniej Ania, projekt ekopatrolu, czyli no, specjalnej służby, która zajmowałaby się wyłącznie zwierzętami, no, nie udało się go zrealizować w budżecie obywatelskim miasta Rzeszowa. Natomiast nie składamy broni. Jako Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt chcielibyśmy, żeby taka instytucja została powołana do życia. Nie wykluczamy, że stowarzyszenie będzie ją współfinansować. Pewnie musiałoby się to wydarzyć wraz z pomocą Urzędu Miasta Rzeszowa, bo obawiam się, że samodzielnie nie bylibyśmy w stanie udźwignąć takiego kosztu, bo jest to koszt osobowy, dosyć znaczny, oraz wyposażenia, czyli no przede wszystkim samochodu dostosowanego do potrzeb zwierząt. Natomiast my jako stowarzyszenie prowadzące schronisko widzimy taką potrzebę, żeby taka instytucja w Rzeszowie funkcjonowała i myślę, że przede wszystkim mieszkańcy Rzeszowa widzą taką potrzebę, bo naprawdę bardzo często mamy telefony albo wiadomości mailowe ze zdjęciami zwierząt, no, które przebywają w niewłaściwych warunkach, widać to gołym okiem. Natomiast tak jak wspomniała Ania, no, służby nie do końca potrafią sobie radzić z tym problemem, bo nie czują się na siłach, żeby podejmować decyzję o tym, czy pies jest w dobrym stanie, czy nie jest w dobrym stanie. Ja też im się czasem nie dziwię, bo nie zawsze to jest takie łatwe, żeby ocenić na pierwszy rzut oka taką sytuację. Także apelujemy też do Państwa, gdyby taki pomysł się gdzieś pojawił w przestrzeni publicznej, to żeby wspierać jego powstawanie.
3: Czyli jak słyszę, to jakaś świadomość mieszkańców Rzeszowa o tym, że te bezdomne zwierzęta są i jakoś trzeba działać i jest. A co zrobić, gdy właśnie widzimy takiego błąkającego się psa lub kota po ulicy?
0: Musimy to zgłosić. Pierwszym telefonem powinno być do Urzędu Miasta, na stronie Urzędu Miasta, jeżeli to jest w mieście Rzeszowie. Jest specjalny numer do takich interwencji podany i można też zgłosić do schroniska z taką informacją, gdzie ten pies się znajduje, w razie czego pomóc go zabezpieczyć, jak mamy taką możliwość, bo musimy po prostu reagować, zgłaszać każdy taki przypadek i starać się pomóc temu zwierzęciu. I tu myślę, że w tym wypadku też byśmy apelowali do opiekunów zwierząt o to też chipowanie, czy chociaż zadbanie o adresatki przy obroży, bo naprawdę często, jeżeli to zwierzę trafia do schroniska, a nie wymaga jakiejś pomocy lekarskiej, nie uległo wypadkowi, to sam stres przebywania w tym tutaj miejscu, no, też nie wpływa dobrze. Gdyby był ten chip czy adresatka, myślę, że zdecydowanie by się szybciej nam udało znaleźć opiekuna dotychczasowego zwierzęcia.
2: Tak, przez adresatkę rozumiemy po prostu taką przywieszkę przy obroży, gdzie jest wskazane imię pieska i numer telefonu, albo chociaż tylko numer telefonu do właściciela, bo wiem, że dużo osób się zarzeka, że im nigdy i to się w ogóle nie zdarzy, że pies ucieknie, a potem się okazuje, że no tak pech chciał, że ktoś nie domknął furtki, gdzieś się smycz źle zapięła i raz na jakiś czas, no może się to przydarzyć każdemu, albo na przykład no, pies gdzieś był spuszczony, jakiś wystrzał, burza, przestraszył się, uciekł. Taka adresatka bardzo, bardzo ułatwia sprawę wszystkim i a koszt tego jest stosunkowo niewielki, więc bardzo zachęcam, żeby takie coś każdy piesek miał przy obroży. Z kotami już gorzej troszkę.
3: To jeśli chodzi o właśnie odpowiedzialność i o tą walkę z bezdomnością, to może chociaż te kilka słów, ale mamy też dwa takie czasy w roku, chyba bardzo trudne dla zwierząt. To jest lato, szczególnie takie, które potrafi być upalne, 30 stopni i zima, która też no, daje znaki o sobie. Jak wtedy dbać o zwierzęta? Co jest w tych dwóch właśnie momentach najważniejsze?
0: To może ja zacznę od lata, bo lato to wiemy, że jeżeli są faktycznie takie upały, tak jak wspomniała Ula, w schronisku nie dajemy psów na spacerze w takich godzinach, bo wiemy, że to jest największe słońce, asfalt jest nagrzany, więc nie chcemy, żeby ten pies doznał czy jakiegoś urazu czy udaru cieplnego. Tak samo też zadbajmy o te zwierzęta w domu. Jeżeli mamy możliwość, to nie wychodźmy w tych godzinach z nimi na spacer, albo to jest taki krótki spacer kontrolny pod, że tak powiem, w celu załatwienia tych potrzeb fizjologicznych. Natomiast te dłuższe spacery zostawmy sobie na wczesne rano czy późny wieczór oraz także zadbajmy o te zwierzęta, które są na przykład w kojcach w ogrodzie, żeby miały odpowiednio gdzie się schronić przed tym upałem, bo wiemy, że czasem jak jest kojec w miejscu osłonecznionym mocno, buda jest przykryta blachą, no to wyobraźmy sobie to tak jak prawie, że w samochodzie, mamy tam w środku 50 stopni. Więc czy lepiej tego psa, który jest w kojcu na co dzień, wziąć go na przykład do garażu, czy do jakiejś wiaty, gdziekolwiek, żeby po prostu zapewnić mu te odpowiednie warunki. Natomiast jeśli chodzi o zimą, to musimy też zadbać o to, żeby tym zwierzętom, szczególnie przebywającym na zewnątrz, nie było zimno, czyli odpowiednio zabezpieczyć tą budę przed wiatrem, dołożyć czy tak jakiś koc do środka, czy słoma, bo to różne tu psy mają podobania, koce nieraz niszczą, więc wiadomo, trzeba odpowiednio dostosować i zadbać, żeby ta woda nie była zamarznięta, żeby jedzenie było też świeże i no, żeby po prostu jak najlepsze te warunki, żeby ten pies spokojnie przeżył czy tą zimę, czy tak jak wspomniałam wcześniej, to lato.
2: No tutaj możemy zestawić właśnie takie podejście miejskie, że tak powiem, czyli gdzie bardzo dbamy o dobrostan psa, łącznie z tym, że idąc zimą na spacer smarujemy mu łapki wazeliną, żeby nie miały kontaktu ze słonym chodnikiem. Oczywiście zachęcam, jak najbardziej trzeba to robić. Także tutaj już mówimy o takim dbaniu, no powiedzmy, bardzo odpowiedzialnego, świadomego właściciela, ale wiadomo, że największym problemem są wciąż niestety te podstawowe rzeczy, czyli ocieplona buda. No pies na łańcuchu w mrozie nie rusza się, bo nie ma się jak ruszać, bo jedyne co może robić, to dreptać wokół swojego łańcucha, więc nie jest w stanie wytworzyć swoim ciałem ciepła, które by mu zapewniało jakikolwiek komfort. Wciąż zdarzają się przypadki zamarzania psów, czy też śmiertelnych udarów przy budach, czy w kojcach. Jest to straszne, ale tylko edukacja, tylko rozmawianie o tym od szkoły, przedszkola, w rodzinach, ale też te rozmowy muszą być delikatne bardzo, bo nikt nie chce być atakowany i krytykowany. Co zrozumiałe, więc po prostu malutkie kroczki. Mi się marzy po prostu, żeby kiedyś była jakaś taka ogólnopolska akcja, żeby z ambony ksiądz po prostu powiedział do swoich parafian o tym, że tak jak traktujemy naszych braci mniejszych, to świadczy o jakości naszej wiary na przykład. Być może to by trafiło do osób, które nie mówię, że chcą źle, nie mówię, że mają złe intencje, tylko po prostu nie przewidują konsekwencji swoich zachowań i robią coś, bo zawsze tak było. A dzieje się to czasem z ogromną krzywdą dla zwierząt.
0: Czasem po prostu to jest niewiedza ludzi. Oni nie wiedzą, na przykład jeżeli zginie im zwierzę, co mają zrobić, nie szukają tego w odpowiedni sposób, tego zwierzęcia, nie karmią w odpowiedni sposób, bo tak jak się kiedyś robiło, tak się robi teraz. No taka trochę tutaj powiem, jest taka mentalność nasza tu podkarpacka, co obserwujemy zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach. Tak tutaj niestety tu wiemy, że musimy z tą edukacją trafić i edukację rozpocząć już od tych najmłodszych pokoleń, bo to wtedy daje sens i jest ten taki efekt. I przede wszystkim myślę, że musimy się wyczulić na to, że zgłaszajmy te nieodpowiednie tutaj, gdzie widzimy, że dzieje się w zwierzęciu krzywda. Nie bójmy się. My naprawdę też jesteśmy w stanie zachować anonimowość zgłaszającego, jeżeli ktoś o taką poprosi w mailu czy w telefonie, ale będziemy starać się spróbować zweryfikować każdą sytuację zgłaszaną, czy to wysłać służby, czy naszych tutaj społecznych inspektorów, żeby jakkolwiek zareagować, a tak jak wspomniałyśmy tu wcześniej, docelowo jakby się udało ten ekopatrol powołać w przyszłości, to myślę, że to byłoby z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Rzeszowa, może nawet tych też okolicznych różnych gmin.
4: Okej, więc już takie może ostatnie pytanie, zbliżając się ku końcowi. Czy wasza działalność jest tylko na terenie Rzeszowa? Bo tutaj mówicie też o mniejszych miejscowościach, też wyjeżdżacie z edukacją. Czy skupiacie się tylko na Rzeszowie, jako na miastu?
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o edukację, to głównie skupiamy się tu w Rzeszowie, aczkolwiek do okolicznych gmin też jeździmy, to nie powiem, że tylko to są placówki w Rzeszowie. Jeśli chodzi o podjęte interwencje, to jak najbardziej działamy właściwie na całym Podkarpaciu, przy współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w różnych oddziałach, w różnych naszych miastach, w naszym województwie. Wiemy, że problem w samym Rzeszowie może nie jest tak bardzo duży, jak w skali naszego całego województwa, ale liczymy na to, że to z każdym rokiem może świadomość ludzi będzie coraz większa, ten problem będzie się zmniejszał. Ludzie będą patrzeć na to zupełnie inaczej i zrozumią przede wszystkim, że zwierzę to jest istota żywa. To jest nasz tak zwany, jak tu Ula wspomniała, brat mniejszy, o którego musimy zadbać i to jest naprawdę niezwykle ważne, a wierzę, że taką edukację to tylko możemy właśnie od tych najmłodszych pokoleń rozpocząć i tu mamy szansę na całkowitą zmianę myślenia.
2: Chciałabym dodać, że no, nazwa Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt no, ma Rzeszów w swojej nazwie, ale nie ogranicza się w działaniu od Rzeszowa, chociaż Rzeszów no, pozostaje w centrum naszych zainteresowań, bo to tutaj jest schronisko Kundelek, czyli no, jedna z takich największych obszarów działania Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, ale nie ograniczamy się do Rzeszowa. Problemy psów miejskich i wiejskich są troszkę inne. Natomiast nie zapominamy też o tych psach w miastach, gdzie również potrzebujemy edukacji, mam wrażenie, bo też trzeba troszeczkę przypominać ludziom, że fajnie, że psy zagościły w naszych mieszkaniach, ale pies to nie jest zabawka. Nie można psa kupować na przykład dzieciom terapeutycznie, bo też słyszałam takie przypadki, prawda? Że piesek jak jest mały, to też musi wychodzić na spacer na przykład i mata higieniczna to nie jest dobre rozwiązanie, nie jest etyczne, nie jest w porządku do tego zwierzęcia, ale działamy również poza Rzeszowem. Między innymi Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt współfinansuje na przykład kastrację zwierząt z innych mniejszych gmin, czyli tych miejsc, gdzie gminy nie do końca sobie finansowo może radzą z kastracją i ze sterylizacją. Na miarę naszych możliwości staramy się wspomagać gminy na tej zasadzie, że my na przykład dajemy złotówkę, oni muszą dołożyć drugą i dzięki temu skala tych sterylizacji rośnie z roku na rok. A to będzie mieć odbicie w ilości niechcianych zwierząt, będzie ich po prostu mniej. Czyli nasz cel, powiedzmy, że zostanie osiągnięty. Dla nas nie ma znaczenia, czy pies, czy kot jest z Rzeszowa. Oczywiście wiem, że dla urzędników ma znaczenie, jak najbardziej to rozumiem, no bo ten podział no musi taki być, bo trzeba nadać jakieś ramy tym działaniom. Natomiast no, dla naszych serc, czy pies jest z Rzeszowa, czy z jakiejś innej miejscowości, czy kot, no nie ma to znaczenia.
3: Okej, myślę, że o zwierzętach i o działalności schroniska i stowarzyszenia moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami, ale myślę, że tu już tak chyba powiedzieliśmy większość, chociaż pokrótce o każdym temacie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze.
0: Dziękujemy również, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, zachęcamy do wejścia na stronę rzos.org i zainteresowania się wolontariatem i przede wszystkim adopcją psa albo kota. Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: SK2. SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?